0: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
1: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
2: Dodajmy, że zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Projekt nowej konstytucji ma zostać przedstawiony do końca 2030 roku, czyli do końca kadencji Karola Nawrockiego. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne. Według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster.
3: Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec.
2: Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia o tym wydarzeniu. Mówi rzecznik policji w Lipsku, Zuzan Lipke. Do zdarzenia doszło po południu na deptaku w samym centrum Lipska. Fundusze szybko mają trafić do polskiej armii. Już w piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański, który zaznaczył, że zaliczka z SAFE w najbliższym czasie będzie już na polskim koncie.
4: Myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Myślę, że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
2: Zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Środki w prawie 90% mają zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. A przypomnijmy, że w marcu prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Odpowiedzi na to rząd przyjął specjalną uchwałę, która umożliwia podpisanie umowy z Komisją Europejską. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć z tego egzaminu właśnie. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
5: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
6: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
5: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
7: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
8: Chciałabym 60.
9: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
10: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
5: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
2: I to właśnie przed tym egzaminem maturzyści z Zielonej Góry dostali od studentów skarpetki na szczęście. Dzięki nim zdanie egzaminu ma być prostsze.
11: Chcielibyśmy też w ogóle wesprzeć maturzystów w tym trudnym dniu, więc żeby wyszli i zobaczyli też, że mają to wsparcie, że obchodzimy 25-lecie, no to też mamy trochę nowy design tych skarpetek, więc są bardzo ładne.
12: Ja nie stresowałam się w ogóle, przyszłam tu z czystą głową.
13: A dostałem od razu te skarpetki, ubiorę jutro, na szczęście.
2: Egzamin z matematyki startuje o 9 rano i potrwa 180 minut. Część rozszerzoną maturzyści napiszą 11 maja. A wśród zdających tegoroczne egzaminy jest gwiazda FC Porto Oskar Pietuszewski. Prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki, żeby napisać maturę. Jak poradził sobie z językiem polskim?
14: Raczej pozytywnie. Panie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
2: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. A jutro przypomnę matematykę. Jednak jak powiedział nam Oskar, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą. A pierwszy egzamin ma za sobą również wyjątkowa 17-latka ze Szczecina. Zuzanna maturę pisała w szpitalu przy Unii Lubelskiej. W niedzielę zakończyła tam kolejny cykl chemioterapii. Jak mówi rzecznik placówki Magdalena Knop, to pierwsze takie wydarzenie w historii tego szpitala.
15: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
2: Za Zuzię, Oskara i blisko 345 tysięcy pozostałych maturzystów mocno trzymamy kciuki. Egzaminy zakończą się 30 maja. A teraz Poznań i agresor, który jest już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po niedzielnym ataku na terenie osiedla maltańskiego. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Paweł Adamczewski.
16: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
2: Relacjonował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Małopolscy sadownicy liczą straty i załamują ręce. Wszystko przez kilka ostatnich wyjątkowo zimnych nocy. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni, mówią sadownicy z okolicy Nowego Sącza.
17: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, to jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
18: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
19: Dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie.
20: Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo niepokojące, bo sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna.
2: Dodaje wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. W najbliższym czasie w teren ruszy specjalna komisja, która ustali, jakie dokładnie straty wyrządziły ostatnie przymrozki. Niewykluczone, że program Ceny paliw niżej zostanie przedłużony aż do wakacji. Minister energii zapowiada, że rząd będzie na bieżąco reagował na sytuację na Bliskim Wschodzie i w resorcie rozważane są wszystkie scenariusze dotyczące cen paliw. Z Miłoszem Motyką na ten temat rozmawiał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
21: Minister energii podkreśla, że rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada ciśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne. Czy program zostanie przedłużony na wakacje? Tego nikt nie wyklucza, choć ani Ministerstwo Finansów, ani minister energii nie chce dać jasnej deklaracji.
22: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
21: Mówi Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego małopolscy podróżni. Chodzi m.in. o brak biletu czy nieopłacenie tzw. opłat dodatkowych. Wielu z nich to osoby bezdomne, mówi Sebastian Kowal z krakowskiego zarządu transportu publicznego.
23: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
2: Rekordzista zadłużył się na ponad 130 tysięcy złotych. A przypomnę, że za brak biletu w krakowskim MPK grozi kara w wysokości do 200 zł, a jeżeli będziemy zwlekać z zapłatą, to kwota wzrośnie nawet do 400 zł. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wieczczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To potem jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspie Zielonego Przylądka. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
5: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
2: Według informacji Sky News, który powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała jego żona, która zmarła w szpitalu. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Choć kojarzymy ich przede wszystkim z gaszeniem pożarów, rzeczywistość Marcina Bajura ze Świętokrzyskiej Straży to o wiele szerszy wachlarz wyzwań.
0: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
2: Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Na koniec w wiadomościach jeszcze co najmniej 3 bobry, które żyją nam w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu, założyło rodzinę, tłumaczy leśniczy Grzegorz Bryniarski.
1: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Macbeth. William Shakespeare. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Twórczość i życie Szekspira są fascynujące, jeżeli podejdziesz do tematu z pozytywnym nastawieniem. Trudność sprawia zapamiętanie imion bohaterów i nazw miejsc. Szekspir to w końcu Angol. Jeżeli znajdziesz sposób na opanowanie tych elementów, cała reszta

to zbiór emocji, uczuć, fascynacji i wydarzeń, które odnajdziesz w swoim świecie, w swoim życiu i w popkulturze. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Przede wszystkim spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby łatwiej przyswoić treść. Niezbędne minimum. Czas i miejsce akcji. Przenosimy się do XI wieku. Średniowiecze, Szkocja, chwilami Anglia. Czas po walkach szkocko-norweskich. Jeżeli jesteś wielbicielem Gry o Tron, słuchając tego streszczenia, wprowadź się w klimat tego serialu. Wyobraź sobie, że bohaterowie Macbetha wyglądają i zachowują się jak bohaterowie Martina. Nie używaj tego porównania w szkole, ale na pewno będzie ci łatwiej odnaleźć się w świecie Szekspira, mając przed oczami krajobraz serialu. Bohaterowie Macbetha. Duncan, król Szkocji. Duncan miał dwóch synów. Byli to Malcolm i Donal Bain. Malcolm i Donal Bain, synowie Duncana, króla Szkocji. Dwaj następni ważni bohaterowie to wodzowie wojsk królewskich. Tytułowy bohater Macbeth i Banquo, jego przyjaciel. Macbeth i Banquo, wodzowie wojsk Duncana. Najważniejsze kobiety w dramacie to Lady Macbeth, żona Macbetha, i Hekate. W mitologii greckiej Hekate była boginią czarów i magii. Oraz trzy wiedźmy, czarownice przepowiadające przyszłość. W dramacie będą pojawiać się jeszcze inne osoby. Wprowadzimy je stopniowo, w razie potrzeby. Tych bohaterów zapamiętaj koniecznie. Duncan, Malcolm, Donal Bain, Macbeth, Banquo, Lady Macbeth, Hekate i trzy wiedźmy. A teraz właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Macbeth i Banquo wracają z wojny z Norwegami. Szkoci wygrali, są w świetnym nastroju. W lesie spotykają trzy czarownice. Wiedźmy zwracają się do nich, używając tytułów, których nie posiadają. Tylko jeden się zgadza. Macbeth jest władcą zamku Glamis. Jedna z czarownic jednak odezwała się do niego jako do władcy zamku Kavdor. Mało tego, nazwała go przyszłym królem. Banquo zaś usłyszał, że będzie ojcem królów, czyli jego synowie będą królami. Chwilę potem spotykają panów szkockich, czyli posiadaczy ziem, lordów, Angus i Ross. Jeżeli zapamiętasz, to okej, jeżeli nie, nie przejmuj się. Którzy zapraszają ich do króla Duncana i oznajmiają Macbethowi, że zostanie władcą Kavdoru. Spełniła się więc przepowiednia wiedźm. Poprzedni władca zamku okazał się zdrajcą i tytuł przypadł Macbethowi. Zgadzają się więc dwie z trzech przepowiedni spotkanych czarownic. Macbeth zaczyna mieć apetyt

przyjaciele spotykają się z królem Duncanem. Ten potwierdza nowy tytuł Macbetha, dziękuje im za wierność i walkę i zapowiada swoją wizytę w zamku Macbetha. Macbeth więc szybko jedzie do siebie. Z drogi wysyła list żonie, w którym opowiada, co mu się przydarzyło. Lady Macbeth jest zaaferowana przepowiednią wiedźm. Bycie królową bardzo jej pasuje. Układa w głowie plan, jak pozbyć się króla i boi się tylko, aby jej mąż Macbeth nie okazał się zbyt słaby na jego przeprowadzenie. Macbeth ulega namowom żony na przeprowadzenie zamachu na króla. Chyba nawet nie musiała go szczególnie namawiać. Oboje myślą już o władzy nad Szkocją. Akt drugi. Zamek Macbetha. Król śpi. Zasnęli również pilnujący go strażnicy. Lady Macbeth wsypała im do napoju usypiający proszek. I przyszła pora na działanie Macbetha. Droga wolna, aby zabić króla. Zasztyletował go i zrozpaczony wrócił wypłakać się do żony. Zirytowana mazgajeniem się małżonka Lady Macbeth dokończyła to, co on zaczął. Wykorzystała krew Duncana do wysmarowania nią strażników. Zostawiła sztylet i w ten sposób zrzuciła winę na nich. Do zamku Macbetha przychodzą panowie szkoccy. Macduff i Lennox. Zostaje odkryte morderstwo króla. Przerażeni sytuacją są synowie Duncana, którzy z nim przyjechali w odwiedziny. Malcolm i Donald Bane. Boją się o swoje życie i uciekają szybko z domu Macbetha. Jeden wyjeżdża do Anglii, drugi do Szkocji. W ten sposób nieświadomie pomogli Macbethowi i jego żonie. Uciekli, więc pewnie oni są winni śmierci ojca. I w ten sposób naturalnym następcą tronu Szkocji staje się Macbeth. Duncan nie żyje, jego synowie podejrzani o zdradę uciekli. Spełniła się trzecia przepowiednia wiedźm. Akt trzeci. Na zamku Macbetha trwają przygotowania do jego koronacji. Przybywa wraz z synem jego przyjaciel i świadek spotkania z wiedźmami, Banquo. Banquo głupi nie jest, więc zdaje sobie sprawę z przebiegu sytuacji. Kojarzy fakty. Spełniły się wszystkie trzy przepowiednie, ale nie wierzy w przypadek. Podejrzewa, że Macbeth zabił Duncana. W głowie ma również przepowiednię dotyczącą jego dzieci. Mają być królami. Spełniły się przepowiednie dotyczące Macbetha, może spełnić się też przeznaczenie jego synów. Banquo wraz z synem udaje się na przejażdżkę. Nie chce brać udziału w uroczystej kolacji z okazji nadchodzącej koronacji Macbetha. W tym czasie Macbeth wynajmuje morderców. Nie ufa Banquo, wie, że zna wróżby. Chce władzy dla siebie, postanawia więc zabić przyjaciela i jego syna. Plany jednak się nie powiodły. Zabójcom uciekł syn Banquo. W czasie kolacji przerażonemu Macbethowi ukazuje się duch Banquo. Siada na jego miejscu, uczestniczy w spotkaniu. Zaproszeni goście są zdziwieni zachowaniem Macbetha, jego szaleństwem. Lady Macbeth tłumaczy to zmęczeniem męża. Udaje, że to nic takiego, zabawia gości. W ostatniej scenie aktu trzeciego akcja toczy się na wrzosowisku, gdzie trzy wiedźmy spotykają się z Hekatę. Hekate jest wściekła, że pominęły ją w swoich planach i wplątały Macbetha w tę całą sytuację, nie konsultując tego z nią. Hekate, jako bogini czarów i magii, jest przełożoną czarownic, ich szefową. Nie mogą plątać ludzkich losów bez konsultacji z nią i jej rozkazów. Tymczasem gdzieś w Szkocji, miejsce nie jest bliżej określone, rozmawiają ze sobą dwaj lordowie. Analizują sytuację i są zdziwieni śmiercią Banquo, ucieczką jego syna, tak jakby znowu syn zabił ojca. Ponownie rozmawiają o śmierci króla Duncana i ucieczce jego synów. Zaczynają podejrzewać Macbetha o zdradę. Akt czwarty. Macbeth, niepewny swojej sytuacji, zestresowany tym, co zrobił, a jeszcze dopadły go zwidy i omamy, postanawia ponownie spotkać się z wiedźmami. Przychodzi do domu, w którym czarownice gotują w kotle jakieś czary-mary i pyta o swoją przyszłość. Przepowiednie czarownic uspokoiły go. Usłyszał, że nie zostanie zabity przez nikogo, kogo urodziła kobieta i że nic nie zagraża jego władzy, dopóki do bram zamku nie dojdzie Las Birnam. Dziwaczne opowieści nie zrobiły więc na nim wrażenia. Bez strachu rządzi despotycznie. Zabija rodzinę lorda Macduffa, bo nie ma do niego zaufania. Sam Macduff wcześniej uciekł.

uciekł do Anglii. Tam spotyka się z synem Duncana, któremu opowiada o despotycznych, krwawych rządach Macbetha. Po długich rozmowach, po tym jak Malcolm, syn Duncana, sprawdził, czy może mieć zaufanie do lorda, postanawiają zebrać wojska i rozprawić się z Macbethem. Akt piąty. Tymczasem Lady Macbeth po prostu zwariowała. Dopadła ją choroba psychiczna. Nie udźwignęła odpowiedzialności za morderstwa, zachłanności, żądzy władzy. Wszędzie widzi krew. Próbuje zmywać nieprawdziwe plamy, przypomina sobie morderstwa, ma urojenia. Syn Duncana, Malcolm, zebrał wojska i ze swoimi sojusznikami angielskimi wyruszył w stronę Macbetha.

odpowiedzialności za morderstwa, zachłanności rządzy władzy. Wszędzie widzi krew. Próbuje zmywać nieprawdziwe plamy, przypomina sobie morderstwa, ma urojenia. Syn Duncana, Malcolm, zebrał wojska i ze swoimi sojusznikami angielskimi wyruszył w stronę Macbetha. Że las do niego nie przyjdzie, a syn Duncana to przecież człowiek i urodziła go kobieta. Wreszcie Lady Macbeth nie wytrzymuje i popełnia samobójstwo. Macbeth zbytnio się tym nie przejął, raczej zirytował go moment, w którym się to wydarzyło. Jest zajęty utrzymywaniem się na tronie. Nagle przybiega goniec, który twierdzi, że z daleka widział, jakby poruszył się i szedł w stronę zamku, las. Macbeth nie wierzy w te bzdury. Jednak goniec ma rację. Żołnierze Malcolma zasłonili się liśćmi i konarami, tworząc las, który idzie. Ale przecież nikt, kogo urodziła kobieta, nie może zabić Macbetha. Staje do walki z Macduffem, lordem, któremu zamordował rodzinę. Nie boi się go. Nie wie jednak, że Macduff został wyciągnięty z martwego już ciała swojej matki. Urodził się po prostu za pomocą cesarskiego cięcia. Nie urodziła go więc. I tyle w temacie nieśmiertelności Macbetha i przepowiedni. Pojawił się chodzący las i człowiek, którego nie urodziła kobieta. Nie żyje Macbeth, nie żyje jego zaborcza żona. Tron wrócił do prawowitego władcy, Malcolma, syna Duncana. Co się stało z drugim synem Duncana? Szekspir o nim zapomniał. No dobra, czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o dramacie. Motywy występujące w Macbethie. Jest ich wiele, ale łatwo je zapamiętać i wykorzystywać na różne sposoby. Motyw zbrodni, motyw władzy, motyw winy i kary, motyw małżeństwa, motyw kobiety fatalnej, motyw przemocy, motyw cierpienia, motyw zdrady, motyw przepowiedni, motyw halucynacji, motyw choroby psychicznej, motyw wyboru, motyw przeznaczenia, a wolnej woli, motywy mitologiczne. Symbole w Macbethie. Wrzosowisko. Tajemnicze miejsce, w którym schronienia szukają osoby obdarzone jakąś mocą. Wiedźmy. Ucieleśnienie demonicznych sił zła. Pogoda. Grzmoty i błyskawice symbolizujące złe, trudne wydarzenia. Pojawiają się w sytuacjach tragicznych i strasznych. Krew. Symbol winy. I sztylet. Symbol zbrodni. Pojawia się Macbethowi jako halucynacja przed zabójstwem Duncana. Cechy głównych bohaterów. Macbeth. Postać tragiczna, cyniczna, żądny władzy, zdrajca. Pozornie pewny siebie, w rzeczywistości słaby. Zbrodniarz. Waha się między poczuciem obowiązku rycerza a żądzy władzy, a i tak ostatecznie ponosi klęskę. Lady Macbeth. Silna, żądna władzy, okrutna, wyrachowana, zaborcza, opanowana. Ale nie oszukujmy się, nie jest główną przyczyną macbethowskiego zła. Ona tylko wydobywa na zewnątrz to, czego i tak chciał Macbeth. Macbeth nie jest jej niewinną ofiarą. Ostatecznie pod wpływem wydarzeń oszalała i destrukcyjna. Cechy dramatu szekspirowskiego. William Shakespeare, dramatopisarz renesansowy epoki elżbietańskiej, najwybitniejszy dramaturg swoich czasów. Ale też jeden z najwybitniejszych pisarzy w ogóle. Musisz zapamiętać go jako tego, który złamał zasady tragedii greckiej. W sztukach Szekspira nie znajdziemy tego, co było na przykład w Antygonie. Czyli zasada trzech jedności tragedii greckiej. Tu brak. Akcja Macbetha dzieje się w różnych miejscach, trwa około 6 miesięcy i dotyczy wielu wątków. Na scenie pojawia się więcej niż trzech aktorów. Jest wiele scen zbiorowych, chociażby kolacja przygotowana przez Lady Macbeth. Nie ma antycznego dekorum.

można wystawić na scenie. Ze względu na gatunek literacki, czyli taki podzbiór, gdybyś jeszcze nie orientował się w tych niuansach, nie każdy dramat to tragedia, komedia też jest dramatem, Macbeth to tragedia. Teraz kilka słów dla bardziej ambitnych. Nawiązań w kulturze do Macbetha jest wiele, tak jak do większości popularnych dzieł Szekspira. Co może być bardziej interesujące niż władza, pieniądze i miłość? Widziałeś chociaż jeden sezon House of Cards? Czyż Frank Underwood nie przypomina ci Macbetha? A jego żona, Lady Macbeth? Żądza władzy, uzależnienie od niej, pokonywanie kolejnych przeszkód, żeby ciągle ją mieć, ambicja. Tajemnice małżonków, morderstwa. Mamy XXI wiek, a emocje jak w Macbethie. Bohaterowie szekspirowscy. Jeżeli znajdziesz jeszcze czas, obejrzyj film Macbeth z 2015 roku z Michaelem Fassbenderem i Marion Cotillard. Świetna, współczesna ekranizacja dramatu, która swoim rozmachem wciągnie cię jak gra o tron. Jesteś ambitniejszy, może trochę zaciekawiony? Zobacz Tron we krwi, Akiry Kurosawy lub tragedię Macbetha Romana Polańskiego. Polański zdecydował się nakręcić scenę zamordowania Duncana, która rzekomo jest wzorowana na zbrodni, którą słynny psychopata Charles Manson popełnił na małżonce reżysera. Chcesz się zabawić? Pośmiać z formy? Nawet Bollywood sięgnęło do Macbetha. Indyjska wersja dramatu to Macbull. A może jesteś wielbicielem anime? Japończycy czerpią z Szekspira pełnymi garściami. Romeo i Julia, Otello i ulubiony ich dramat Hamlet. Nie bój się Szekspira. Macbeth to jedna z lepszych lektur, która może ci się trafić na maturze. Ilość wątków, nawiązań i możliwości jest ogromna. Zapamiętaj główne hasła i zawsze coś na ich podstawie wymyślisz. I jak? Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem demograficznym. W polskich domach żyje już więcej psów niż dzieci. I to nie takich małych, ale wszystkich dzieci, takich do 17 roku życia. Jest już w Polsce mniej niż psów.
2: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
3: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no.
4: Bardzo kocham swoich dzieci psów.
2: A, że psów, że tak. te tutaj.
5: Jak dla mnie, mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Faktycznie też potrzebuje tej opieki, też potrzebuje tej miłości, zaopiekowania i w ogóle, więc psiecko.
6: Tak. Ja bym z tym 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
2: A, że 400?
6: No.
2: A bo na małego 400,
6: na dużego 400, karta dużej psiej rodziny.
7: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami.

0: się skłania.
1: No, brutalna prawda chyba jest taka, że właśnie z wygodnictwa. Z dziećmi, jak to, no sobie mówimy, w domu nie ma podręcznika wychowania dziecka. Każde dziecko jest inne. W dodatku w poniedziałek może być inne niż w środę i trzeba być na to wszystko czujnym i gotowym. I to jest wyzwanie, z którym młodzi ludzie pewnie sobie kiepsko radzą.
0: A pan jak sobie radzi z tą czwórką?
1: Różnie. Różnie.
0: I pies taki nie za duży, rzeczywiście to też mniej je, bo dziecko jak tak rośnie, to coraz więcej i to jest...
1: Myślę, że koszty utrzymania dzieci to jest najmniejszy problem, z tym zmagają się rodzice.
2: Też mam syna i też nie chcę mieć dzieci, absolutnie.
0: A psa ma?
2: Nie.
0: Kota
2: nie,
0: może?
2: Nie ma, nie. Dzieci powiedział, że nie będzie miał na pewno.
0: No, no i właśnie z czego to się bierze?
2: Nie wiem. Powiedział, że nie chce i koniec. Ale... Jego partnerka też nie chce.
0: Co, tak podróże, życie?
2: Raczej tak.
0: 7,5 miliona kotów jest w Polsce, a dzieci tylko 6,5 miliona, więc koty też już...
2: No ja za kotami nie przepadam za bardzo.
0: Psy bardziej.
2: Psy, tak.
0: Ubrany w taki sweterek.
2: U fryzjera był, dlatego.
0: Właśnie, bo to fryzjer, ubrać tak. Trzeba, nakarmić trzeba.
2: Tak.
0: No to tak trochę jak z dzieckiem. No,
2: no tak.
0: Okay. Dlaczego Polacy wolą psa mieć niż dziecka? Co to się porobiło?
3: No pewnie mniejszy. Więc się zmieści w małych mieszkaniach.
0: Nie, no to zależy jaki pies, wie pan, bo są też takie duże psy, że to...
3: Krócej żyje, mniej je.
0: No właśnie.
3: I nie ma 800+.
0: To może powinno być.
3: Na psa, na dziecko, no. Tak powinno być.
0: Jak to u pana w ogóle?
3: U mnie nie ma. Ani dzieci, ani psów.
0: Ani dzieci, ani...
3: Ani 800 na dziecko, ani na psiecko. Mm-hmm. Stara bida.
0: Rodzi się 2 razy mniej dzieci niż jeszcze 10 lat temu.
3: No to może się ludzie otrząsną po prostu, może.
0: Wybrzemy jako naród, wie pan, i nie będzie nas już niedługo, jak
3: to
0: tak dalej.
3: Same psy. No może tak być, no, może tak być, no.
0: Ale to po to, wie pan, nasi przodkowie tu
3: nasi
0: przelewali.
3: Nasi przodkowie dokładnie przelewali krew za psy, no to by się rzeczywiście trochę nie zgadzało, to prawda.
0: No właśnie.
3: No, co pozostaje, no, co pozostaje czekać, kupować tą karmę, no nie wiem. Ale ja bym z tym 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
0: A, że 400?
3: No.
0: A bo na małego 400,
3: na małego 400, duży na dużego 400, karta dużej psiej rodziny. Jak się nie da w jedną stronę, to trzeba w drugą, no to też zależy, co kto lubi.
4: Biorąc pod uwagę fakt, że więcej rodzin w Polsce ma psa niż dziecko, no to taki program 800 plus na psa to jest bardzo ciekawy pomysł, który mógłby przynieść wprowadzającej go partii wymierne polityczne korzyści. Po prostu byłby to program adresowany do szerszego grona wyborców. No, oni na pewno odwdzięczyliby się przy urnie wyborczej. A jeżeli chodzi o 800 plus na dziecko, no to i tak ten program właściwie nie działa. Statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko, jak ma 29 lat, no i często jest to jedyne dziecko.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Dlaczego młodzi ludzie dzieci nie chcą już mieć? Że wolą mieć psy niż dzieci?
6: Się boją tej odpowiedzialności po prostu.
0: No.
6: Co ja mogę powiedzieć, bo boję się odpowiedzialności, a przy zwierzętach no nie ma takiej odpowiedzialności jak przy dziecku. Trzeba się umieć tym zajmować, czy to jest dziecko, czy to jest zwierzę.
0: No.
6: Bo niektórzy to traktują ten dziecko i zwierzę tak przedmiot jakiś, więc...
0: A jak to u ciebie właśnie? Masz jakieś dzieci?
6: Nie, czy... nie mam.
0: A psy, koty?
6: Nie, na razie nie posiadam jeszcze.
0: No ale to co, i właśnie o tę odpowiedzialność chodzi, myślisz,
6: nie,
0: tak?
6: Nie. Ja na przykład chciałbym mieć ten dziecko, tylko... Trafiam na nieodpowiednie no, kobiety.
0: A, nie, no to tak, to, tak. To rozumiem. No, ale wiesz, kiedyś dziewczyna 20 lat to już miała dzieci, dzisiaj?
6: A dzisiaj wolą się bawić, tyle mogę powiedzieć. Natomiast mieć tą no, odpowiedzialność, to wolą sobie latać no, po klubach i...
0: A, no. Dyskoteki, tak, chłopaki, takie, tak, takie.
6: Tak. Szybkie życie tak zwane.
0: No to co to będzie, wiesz, to nie będą się dzieci rodzić, taki świat bez dzieci, to taki smutny będzie, wiesz.
6: Tak właśnie.
0: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
7: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no.
0: No ale...
7: A poza tym ludzi nie stać na dzieci, no. Żyjemy w takich czasach, że to 800 plus to co to jest?
0: No ale to na psy stać, a 800 plus nie ma na psa.
7: Niedługo zaczną dawać na psy 300 plus. Utrzymanie psa mniej kosztuje niż dzieci, sama mam trójkę.
0: Dzieci.
7: No, trójkę dzieci i 3 psy mam. Więc...
8: I 2 koty ma jeszcze,
7: no. I 2 koty, tak.
0: Z kim łatwiej, powiedz? Z psem czy z dzieckiem?
7: Z kotami i z psami.
8: Teraz się doszukują chorób wrodzonych we wszystkich dzieciach, jakieś autyzmy, nie autyzmy. Kiedyś tego w ogóle nie było. Było mniej problemów, mniej chodzenia, załatwiania. Mi się wydaje, że to ludzi przerasta. Ja na przykład mam 2 dzieci już odchowaną, 17-18 lat, no. I więcej nie zamierzam. Ja już wyczerpałam limit. Kiedyś inne były czasy, nie było takich możliwości. To też my tak serio, to moim zdaniem też to ma wpływ na to, nie?
0: A, że człowiek woli sobie pojechać.

0: spełniać się w innych kwestiach, nie tylko w rodzicielstwie. Kiedyś jak kobieta urodziła dziecko, to już czekało się, nie wiem, do 30, to już był koniec, nie? Już po 30 nie rodziły. A teraz ten przyrost naturalny jest powyżej 30 roku życia.
1: Tak, dopiero około 29.
0: Dopiero tak, się zaczynają myśleć o tym, prawda? Zają, no, spełniają swoje marzenia. Łatwiej wziąć psa ze sobą na wakacje niż dziecko, za którym trzeba biegać. Psa zamkniesz w pokoju hotelowym i siedzi. No ja się z tym osobiście nie zgadzam, nie? Bo ja mam dzieci wychowane. Ale no, mi się wydaje, że tak ludzie myślą.
2: Ten trend nie pojawił się znikąd. Przyszedł do nas z bogatych państw z zachodu, gdzie dzieci owszem rodzą się, często te statystyki są nawet lepsze niż w Polsce, ale wynika to głównie ze starań imigrantek. No, w Polsce też coraz częściej to cudzoziemki biorą na siebie trud rodzenia dzieci. No, one odpowiadają już za niemal 6% urodzeń. Tu prym nieprzerwanie wiodą Ukrainki, ale coraz więcej dzieci mają też Białorusinki, Hinduski, a także Kolumbijki. To jest nowy trend w Polsce, ta imigracja z Ameryki Południowej. No i to pozytywnie wpływa także na liczbę urodzeń.
3: Co ludzie powiedzą?
4: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko. I tam już jest taka, mi się wydaje, że to jest moda z zachodu przychodzi może do nas. Może są tak zabiegani, że już im dzieci są niepotrzebne.
1: No ale przy takim psie to też trzeba, wie pan, biegać, bo to niewybiegane, no, to takie...
4: No tak, tak, ale no nie wiem, jak to określić, nie? Nigdy nie miałem psa ani kota, chociaż lubię zwierzęta, ale wolę bardziej dzieci, nie? Bo dzieci są śmieszne, nie?
1: Zależy, wie pan, bo to czasem potrafi złośliwy być taki, wie pan, albo...
4: Nie, takie te małe w żłobku to są najsłodsze. Słodsze niż chyba pies i kot. Mam nadzieję, że będzie więcej dzieci tylko. Populacja spada, z tego co słyszałem. Ksiądz nawet mówił w kościele, że populacja spada i trzeba chyba o to walczyć.
1: A pan ma psy, dzieci?
4: No nie, nie, właśnie też nie mam dzieci, psa też nie mam.
1: To kota może, bo jest 7,5 miliona kotów, też więcej niż dzieci.
4: Bardzo chcę mieć dzieci, ale im bardziej chcę, to właśnie nie mam.
1: To
4: taka tendencja, mi się wydaje, że to jest taka tendencja w Europie, im bardziej czegoś chcesz, pragniesz, to tego nie dostaniesz, nie? A jak ma się na to wyrypane, no to się otrzyma to.
1: Ja życzę panu, żeby się udało wreszcie. Zajemnie. I wszystkiego dobrego.
4: Dzięki.
2: No to na koniec jeszcze kilka argumentów, które przemawiają za tym, że jednak Polacy częściej decydują się na psa niż na dziecko.
5: Pies ma niższe koszty utrzymania, jednak można go zostawić od prawie małego samego w domu. A. Można użyć kamerki, zobaczyć, jak się zachowuje, jak nie ma jakichś lęków separacyjnych i tak dalej. No jest po prostu łatwiej i taniej, myślę, że w polskim państwie jest po prostu dosyć ciężko mieć dzieci, bo jest to dosyć droga sprawa. No. Jak słucham od kolegi, co ma czwórkę dzieci i musi przez to, że przedszkole nie przyjęło całej czwórki do jednego i musi je rozwozić po trzech przedszkolach, no to pogodzić to z pracą, no nie będę się na tacierzyńskim przez całe życie, tam, że przez 6 lat, nie? No jakby no, to jest niewykonalne. No i też sytuacja mieszkaniowa, no na przykład jesteśmy w Warszawie, no wie pan, no, dosyć ciężko kupić większe mieszkanie, tak? A rodzice też myślą o tym, żeby dziecko miało przestrzeń, też chcą jakieś przestrzeń dla siebie, a nie zamknąć się z dzieckiem na 30 metrach kwadratowych za 800 tysięcy, no.
1: 8,5 miliona psów jest w Polsce. I 6,5 miliona dzieci. Dlaczego tak się dzieje?
6: Dlatego tak się dzieje, bo ludzie się boją robić dzieci, bo wszystko idzie w górę, nie ma pomocy od rządu i po prostu ludzie się boją. No, sami wiecie, jakie ceny były 8 lat temu, a jakie są teraz. Teraz idzie para do restauracji i dzielą rachunek, no. No czy tak. To normalne? No.
1: Ale ci bogaci też nie mają dzieci właśnie, wiesz. Mają pieniądze, a nie
6: ale
1: mają
6: bo
1: dzieci,
6: oni bo... kochają pieniądze i kochają sławę, stary. Ja znam ten system i jestem radził RSG. Jestem jednym z lepszych polskich raperów, także wiem, co mówię. Teraz spójrz, gdyby ludzie na wsi nie bali się o to, co będzie za rok, powróciłaby stara wiejska tradycja. Nie ma co robić, robimy dzieci. Ja w 2012 roku złamałem dolny odcinek kręgosłupa. Jeździłem na wózku inwalidzkim i powiedziałem sobie, że gdy wstanę z wózka, to będę naprawiał ludzi. I od tamtej pory za swoje pieniądze, bez fundacji, bez niczego, stworzyłem swoją markę i wyciągnąłem więcej ludzi z narkotyków i z depresji niż nie jedna fundacja.

0: Rapu Stara Gwardia.
1: Rapu Stara Gwardia.
0: Tak, wiesz, ja nawijam...
1: A wasza, jak tam Stara Gwardia rapu, wiesz, mają jakieś dzieci, coś? Czy...
0: Jest to ci, co zarobili na przysłowiejową stabilizację, no to mogą się czuć, kurczę, pewnie tak, i zakładać rodziny, wszystko. No ja na przykład chciałem kilka razy, ale mi się nie udało. Wyciągam z tego lekcję, stary, mam 39 lat i skupiam się już tylko na sobie, na pomocy innym i na ciszy i na spokoju.
1: Trzymaj się.
0: Szacun.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Takie też ciekawe postaci ze świata sztuki, muzyki, rapu można... No, całkiem przypadkiem spotkać gdzieś tam w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie. Co człowiek, to historia. Więcej takich historii już za tydzień. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu

od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu

0: niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne, a według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy, dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec.
1: Absolut sicher ist, der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Według doniesień dziennika Bild podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
2: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
3: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
2: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
4: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
5: Chciałabym 60.
6: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
7: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
2: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: Start punktualnie o 9. Maturę w tym roku zdaje ponad 340 tysięcy osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, egzamin ustny do 30 maja. Teraz województwo opolskie i problem mieszkańców Komorzna z wodą pitną. Z tamtejszych kranów popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła.
8: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotu zarządzającego siecią.
0: Mówił Stanisław Bar z prokuratury. Problemy zaczęły się w połowie kwietnia. Najpierw doszło do przerwy w dostawie wody. Odkąd znów płynie z kranów, jest niezdatna do picia. Za zanieczyszczenie miejskich wodociągów grozi do 8 lat więzienia. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy mogą już każdego dnia usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
9: Pada w ucho. Coś nowego.
10: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
11: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
0: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina nie jest przypadkowa. Nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
12: Tak, wczoraj straszyliśmy, że będzie zimno, a dzisiaj znowu kolejny upalny dzień.
13: Ale taki chłodny wiatr jest trochę, nie?

0: Dobry we wtorek, tak już minął poniedziałek, to znaczy, że jest się z czego cieszyć w związku z tym, 11 minut po godzinie 6, wcześnie rano, tak to prawda, ale nie martwcie się, czas płynie szybko.
1: A jakiś dowód na to, że czas płynie szybko?
0: Tak, na przykład... Dowód na to, że czas płynie szybko, no. Wystarczy robić coś w pracy. I wtedy czas szybciej płynie, niż jak się nie robi.
1: Wystarczy robić coś... To nie jest dowód. To jest sposób na to, żeby szybciej płynął. To nie jest dowód na to, że płynie szybko.
0: No
1: pani,
0: jak nie?
1: Pani przeprosi, pani się zgłosi na termin poprawkowy.
0: Nie, no ja proszę, doktorze.
1: Ale przepraszam, nie, dzisiaj jest matematyka, to nie. To fizykę zostawimy na kiedy.
0: Dzisiaj będziemy dodawać. Mogę powiedzieć 2 plus 2 to jest 4.
1: To zależy.
0: Słucham?
1: No bo jest coś takiego jak synergia i przy synergii wtedy, jak ja mam 2 i ty masz 2, to razem możemy mieć 6.
0: Dobra, pan się nie mądrz, bo jak pan będziesz mądrzejszy od nauczyciela, to będzie jedyneczka.
1: 609-86-9-8-6-9, Julian właśnie napisał, jak nam wczoraj Pawelcowi poszło na maturze z polskiego?
0: No, trzymamy kciuki, ale dzisiaj właśnie zmagania z matematyką przed nim.
1: No, boję się, że będzie ciężko.

0: Kartka z kalendarza odleciała. Mamy wtorek, 5 dzień maja. Dzisiaj imieniny obchodzą Anioł, Benwenut, Chocimir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Geroncjusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Niceta, Spenelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdzibor i Zdziebor.
1: W Albanii dzisiaj Dzień Męczenników, Danii Dzień Wyzwolenia, Etiopia obchodzi Dzień Patriotów, Holandia Święto Niepodległości, Japonia Kodomo no Hi, czyli Dzień Dziecka, Kirgistan Święto Konstytucji, Korea Południowa Dzień Dziecka, Meksyk rocznicę bitwy o Pueblo ma. Do tego mamy Dzień Międzynarodowej Klasy 505. To jest co? Aha, to łódka taka. Światowy Dzień Języka Portugalskiego. Dzień Światowego Dziedzictwa Afryki. Do tego w państwach Europy Dzień Europy. Oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Do tego w Palau Święto Ludzi w Podeszłym Wieku, czyli po 30.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję. Tajlandia obchodzi Święto Koronacji. Z tych bardziej nietypowych, jeżeli są jeszcze bardziej nietypowe, są. Światowy Dzień Higieny Rąk, bo chyba o tym nie mówiłem. Międzynarodowy Dzień Położnej dzisiaj również oraz Światowy Dzień Astmy.
0: No i Dzień Bez Makijażu, to też nie wspomniałeś.
1: Przepraszam, za dużo tych świąt dzisiaj.
0: Dobra, to teraz daty te dzisiejsze właśnie. 1494 rok, Krzysztof Kolumb, znany wszystkim z odkrycia Ameryki, dokładnie 5 maja odkrywa, uwaga, Jamajkę. I już tam się bujał do reggae, myślę.
1: No i zimno mu było troszeczkę, jak znaczy jej było zimno, bo ją odkrył. Rok 1988, 5 dzień maja, na świat przychodzi Adele Laurie Blue Atkins, brytyjska piosenkarka znana jako Adele.
0: I chciałabym powiedzieć, żeby teraz maturzyści nadstawili uszu, ale w sumie już nie musicie, chyba że jesteście przedustną.

0: 1846 rok na świat przychodzi polski nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla, pan Henryk Sienkiewicz. Bardzo panu dziękujemy, że mogliśmy wiele filmów obejrzeć, do których pan napisał scenariusz pośrednio.
1: On nie jedyny Henryk, który ma dzisiaj urodziny. Jeżeli czujecie się staro, jak to było Dzień Osób Starszych w podeszłym wieku dzisiaj jest, to się proszę tym nie przejmować, ponieważ dzisiaj 43 lata kończy Superman.
0: A to też Henryk?
1: Tak, Henry Cavill.
0: Ten przystojniak. Dobra, wszystko wiem. To teraz rok 1923 i tutaj w imieniu kobiet pochwalę się, ponieważ pani Helena Jurgielewicz tego dokładnie dnia jako pierwsza kobieta otrzymała dyplom lekarza weterynarii.
1: To jeszcze jedna data. Rok 1996, czyli dokładnie, tak patrzę, sprawdzam, wszystko się zgadza, 30 lat temu. 5 maja na świat przychodzi Sebastian Czekaj.
0: Czekaj.
1: No, na co?
0: I to on tak ma na nazwisko?
1: Tak.
0: Bardzo pięknie.
1: Raczej nikt go nie zna z tego nazwiska. Wszyscy go znają jako White 2115.

0: Dorota do was napisała: dzień dobry, mówicie dzień bez makijażu, a ja właśnie oko maluję. Dorota, nie przejmuj się, Jula o godzinie 6 w czasie wiadomości boksetem malowała.
1: Tak, bo zaspałam trochę dzisiaj, także musiałam pewne rzeczy robić w trasie, a no już oko zostało na pracę.
2: Pierwsza zmiana od rana z BoxFM.
3: Reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
0: Jest godzina 6.30. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
13: I na początek, Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około godziny 15.30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik.

Zjednoczone dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około godziny 15:30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik.

0: zmarły, jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Trwają dalsze badania. Hantawirusy przenoszą się przez kontakt z odchodami lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował 6 zł 49 groszy. Za 98 zapłacimy 6 zł 99 groszy. Cena diesla pozostaje bez zmian, to 7 zł 31 groszy za litr.
1: Pierwsza zmiana.
2: Odmiana. Z Box FM.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.

0: i nasz Harris, trzeba się tym chwalić. Drugie miejsce w bestliście Zokaria w Oxfm.pl, tam możecie wchodzić i głosować.
1: A jeżeli chodzi o chwalenie się, to możemy się wam pochwalić, że posłuchaliście nas. Posłuchała się nas Centralna Komisja Egzaminacyjna.
0: I co? Zajęli się Podlasiem?
1: Nie zajęli się. No jak gdzie zajęli się Podlasiem? Chodzi o to, że my mówiliśmy, że skoro to jest egzamin dojrzałości, to te tematy tam na egzaminie dojrzałości powinny być bardziej życiowe. Mhm. I co? Jaki był jeden z tematów rozprawki do wyboru? Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
0: Ujacie. I teraz boję się sama siebie.
1: Dlaczego?
0: Czy to znaczy, że my przewidzieliśmy przyszłość?
1: Nie, no po prostu oni posłuchali nas.
0: I na szybciutko zmienili.
1: I bardzo mi się podoba ten temat, bo tam można wiele rzeczy napisać o niewyspaniu porannym, o oczekiwaniu na weekend można.
0: Ale weź do tego lekturę dopasuj.
1: Poczekaj.
0: O niewyspaniu porannym.
1: Dziady. Ciemno wszędzie, tak, głucho wszędzie. Co to będzie? No kto się tak nie obudził z taką myślą o poranku?
0: No właśnie, wczoraj matura była, bo my o tej godzinie zazwyczaj

0: ale weź do tego lekturę, dopasuj.
1: Poczekaj,
0: o niewyspaniu porannym.
1: Dziady. Ciemno wszędzie, tak, głucho wszędzie. Co to będzie? No kto się tak nie obudził z taką myślą o poranku?
0: No właśnie, wczoraj matura była, bo my o tej godzinie zazwyczaj...

0: W Super Expressie różne informacje, wydaje mi się, że to nie jest prawda, ale no, to chyba jest prawda. Na policję została zgłoszona kradzież roweru i do tego roweru...
1: Ryszard, tutaj rower.
0: To nie był Ryszard, to była kobieta, ukradła, uwaga, dziecięcy rowerek i tym rowerkiem ukradła spod sklepu pani i pojechała nim do domu.
2: Pierwsza z niepiekana.
3: Od rana z Kups FM.
1: My nic tu śmieszniejszego nie wymyślimy. Ale jak na dziecięcym rowerku?
0: No pojechała i ludzie później, a rzeczywiście widzieliśmy taką panią, która...
1: Może się dopiero uczy jeździć.
0: Może potrzebowała czterech

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Dzień dobry, chciałbym zgłosić żonę do pobudki telefonem z komisariatu.
3: Okazuje się, że to Andrzej zgłasza swoją żonę Ulę. Ula, no niestety miała ostatnio pewną sytuację drogową. Ktoś przetarł jej drzwi.
2: Mhm.
3: No i niestety są pewne problemy, bo okazuje się, że tam był zły kolor na tych drzwiach.
2: Ajajaj, no. Czyli to nie ta osoba,
3: był zły koloru
2: myśli.
3: Niebieskiego, a czerwone przetarcie, ale tam były czerwone elementy, to bardzo skomplikowana sprawa. Mhm. Ja tutaj ekspertów do spraw kolorów musiałem zatrudnić, ale wszystko udało się na szczęście wyjaśnić, dzwonimy do Uli.
4: Halo.
5: Dzień dobry, Wojciech Suchodolski, posterunek policji w Tykocinie. Czy ja rozmawiam z panią Urszulą?
4: Tak.
5: Pani Urszula, ja dzwonię w sprawie z tej stłuczki, tego obtarcia.
4: Tak.
5: Wie pani co, no bo my przeprowadziliśmy ekspertyzę koloroznawcy i wie pani, no tam jest ślad na samochodzie, ma kolor czerwony, a koloroznawca powiedział, że ten bus to ma kolor amarantowy. Ja nie wiem, proszę pani, jaki to jest, no ale no że to jednak nie ten bus.
4: A czy ktoś spojrzał z drugiej strony właśnie, bo on z jednej strony, proszę pana, ma właśnie taki ten kolor jakiś tam, nie wiem, no niebieski, tak jak widziałam, ale z drugiej strony, z tej strony, z której właśnie stał z strony mojego auta, on tam ma więcej tego właśnie czerwonego.
5: No wie pani, tylko że ten czerwony, to znaczy ten amarantowy to jest czerwony, no dla mnie to jest jedno i to samo, ale koloroznawca to mówi, że to jest w ogóle, że to nie jest czerwień, tylko amarant i że to są inne kolory.
4: No to nie wiem, ale wiem, że tak jakby no, to było w nocy, na starcie w nocy jest mały ruch, no i no bardzo innej opcji nie było, tak?
5: Aha. No ale wie pani, ja tutaj nie mam chyba żadnych innych możliwości niż umorzyć sprawę z powodu małej szkodliwości i nieustalenia sprawcy.
4: Aha, rozumiem.
5: Wie pani, ja nie widzę, nic mi nie przychodzi do głowy, jak to inaczej rozumieć, bo tam żadnego monitoringu, prawda, nic nie ma.
4: No z tamtej strony akurat właśnie tak nie łapie, nie?
5: No właśnie.
4: Tak jakby z tego, widać, z tego momentu, tak jakby tego uderzenia nie widać, no widać, że te drzwi gdzieś tam w tym samochodzie są otwarte, tak aż tak mocno, szeroko, no ale nie widać tak, że stricte tak jakby tego samochodu dotyka, nie? Tylko właśnie, tak jak widziałam, no to właśnie z tamtej strony, z tej strony, z której to był ten bus, tak, od strony mojego auta, tam ma dużo więcej właśnie tego koloru, tej czerwieni, no nie?
5: Aha. No, amarantowego.
4: Amarantowego, no. Dla mnie to tak jak pan mówi, dla mnie tak samo, czerwień to czerwień, nie?
5: Znaczy, to właśnie to Jula mi powiedziała, że jest, co to jest za kolor amarantowy?
2: No to taka czerwień bardziej wpadająca w fiolet.
5: Czerwień wpadająca w fiolet? Co to jest?
2: No, czyli taka nie bardzo intensywna, ale trochę idąca w takie ciemniejsze tony.
3: Jak słyszysz, na kolorach się nie znamy. Pierwszy

0: Teraz mnie budzi ludzi Radio Vox FM.
1: Jesteś?
0: Ula, jesteś?
2: Spokojnie.
3: Tak, jestem.
2: Sprawa jest dalej w toku, nie jesteśmy policją.
4: Nie mamy niestety żadnych informacji na temat tej stłuczki. Tak.
3: Okej, okay, a skąd po tej stłuczce wiecie?
2: Od Andrzeja.
3: Aha.
4: Andrzej ma przechlapane.
2: Ja już sobie z nim porozmawiam.
3: Nawet bardzo tak.
4: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, więc nie bądź na niego zła.
3: Dobra.
0: Miłego dnia życzymy, cześć.
3: Dzięki wzajemnie.
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu Prezent.

0: minut do godziny 7. Mamy wtorek, przypominamy, jak ktoś ma na 7, to do pracy warto się pospieszyć, bo macie już tylko 2 minuty.
1: 609-86-9869, ten numer do waszej dyspozycji, możecie pisać i dzwonić. Dobra, dobra, ten wyciąg wczorajszy na maturze, to wasza sprawka, prokuratura się tym już zajmuje, mimo było was osnąć.
0: Krzysiek!
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Przepraszamy i zapraszamy po godzinie 7, w takim razie zajmiemy się matematyką.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
17: Duże zadymienie, ewakuowane noworodki, na początek nocna akcja strażaków w szpitalu w Łodzi. Wstrzymanie ognia ma rozpocząć się dziś w nocy. Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni z Rosją. Co dalej z programem CPN? Rząd nie wyklucza przedłużenia go do wakacji.
1: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
17: 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy, to w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane.

0: Budowane w budynku doszło do dużego zadymienia. Tym tematem wiadomości o 7 otwiera Andrzej Pinkowski.
1: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
0: W akcji ratowniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej. Akcja zakończyła się po 3 w nocy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić rosyjski przywódca Władimir Putin. I z tymi informacjami już teraz Michał Rawa.
2: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
0: Jeśli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Pierwszy miał miejsce w kwietniu tego roku w związku z prawosławnymi świętami wielkanocnymi. Wtedy według ukraińskiej armii rozejm został naruszony ponad 10 tysięcy razy. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na dzisiaj, czyli tuż po majówce. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł 49 groszy, a 98 6,99. Zaś za diesla zapłacimy wciąż 7,31. Według ekspertów program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny również w czasie wakacji. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco. Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
3: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuzu. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
0: W obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróble będzie dziś aktywista Jan Śpiewak. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie. Ruszyła jedna z największych w Polsce kampanii prozdrowotnych, to Rowerowy Maj. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma pomóc ograniczyć ruch samochodowy i poprawić bezpieczeństwo dzieci. Tłumaczy przewodnicząca Rady Rodziców w jednej z łódzkich podstawówek, Jagoda Kondratowska-Muszyńska.
4: Staramy się rodziców informować, żeby dbać o swoją własność, żeby dzieci nie uczyć otwierania samodzielnie furtek. Tutaj zawsze każdy rodzic zwraca uwagę, że te rowery stoją. Każdy dba, żeby było bezpiecznie.
0: Biorący udział w akcji mogą liczyć na nagrody. Dzieci za każdy dojazd do szkoły na jednośladzie dostaną punkty, które później wymienią na prezenty.
5: Łódź, Skierniewice, Kalisz i Szczecin. Tam o poranku opady deszczu, a po południu ten deszcz pojawi się w większej części kraju. Na całej północy oraz wschodzie tego deszczu będzie sporo.
6: Polska, góra, dół, prawo, lewo, tam wszędzie dziś gorąco. No dobra, może oprócz Pomorza. Tam nie liczcie na temperatury powyżej 20 stopni, ale w pozostałej części Polski 20.
5: Powyżej 20, 15 maksymalnie dzisiaj w Gdańsku.
7: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Ale ja już widzę, że niektórzy narzekają na upały, także zapraszamy na...
6: Mamy to!
5: Pomorze.
6: Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
6: Dzień dobry.
5: 5 minut po godzinie 7.

0: 11 minut po godzinie 7. Życzę wszystkim maturzystom, żeby nie zdali.
1: Dlaczego?
0: Bo być może jak nie zdacie w tym roku z matematyki, to za rok już matematyki nie będzie.
1: Ale to chyba, ale to jak już jest niezdane, to chyba i tak trzeba zdać. Ja nie wiem.
0: Tak, to tak nie działa.
1: Tak.
0: Dobra,
1: to
0: cofam swoje słowa, trzymam kciuki.
1: Słuchajcie, bo my się tutaj próbujemy trochę o tej matematyce dowiedzieć.

0: Ja się już zgubiłem na tym, ile punktów trzeba do zaliczania. Posłuchajcie tego.
1: Czyli 38%, a zamkniętych będzie 62%. Czyli jeżeli musimy zdać 14 punktów, najlepszą taktyką prawdopodobnie będzie zrobić, nie wiem, z 6 zamkniętych, zdobyć 2 punkty z jednego zadania i 2 punkty z drugiego zadania z otwartych, też daje nam 10. No i teraz potem na końcu będziemy mieli tak zwane strzelanie.
0: O, to akurat znam.
2: To strzelanie jest najlepszą częścią tak naprawdę tak matury z matematyki.
0: Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, to tak jak z tym językiem polskim. One są mało życiowe, te matury z matematyki.
2: Tak uważasz?
0: No powinny być bardziej życiowe. Nie wiem, powinno być coś odnoszącego się do rzeczywistości.
2: Wczoraj na przykład ile kosztuje kilogram cukinii?
0: Na przykład. Albo wczoraj słuchacz proponował, jak dotrwać do 10 z wypłatą.
2: Tak? Oblicz ile masz dziennej racji.
0: Tak. Oblicz stopę procentową i wpływ jej na kredyt na przykład. To kolejna rzecz, którą można by było.
2: Czy ty chcesz, żeby ci maturzyści już się załamali?
0: Albo na przykład to proszę obliczyć.
3: Taki pęk mi... Jeden z dwóch paznokci, jeden z pięciu paznokci, bo jest ich pięć. Jeden pęka, tylko trzy są długie, a dwa pękły. To czyli dwa są nierówne z tego powodu, że popękały mi paznokcie, taki pęk mi...
4: Pierwsza zmiana.
0: Pytanie na maturze, ile paznokci pękło cesarzowej?
2: Wezmę te drugie, żeby zdobyć dwa punkty, a tu strzelę.

0: Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, podstawowy pytań na maturze w tym roku to jest, ile to jest 6 razy 7? Nie zadawajcie tego pytania sportowcom.
1: Nie wiem, dlaczego sportowcom.
0: Jarek z Lublina.
1: Jarek, musisz nam wyjaśnić, dlaczego sportowcom mamy nie zadawać tego pytania.
2: Żebym znała jakiegoś sportowca, to bym mu zadała to pytanie, ale nie znam.
1: Ja jestem sportowcem.
2: Mhm. Ile to jest 6 razy 7?
1: 42.
2: No i dalej nie wiem, o co chodzi. No nic! Ale czemu powiedziałeś, że jesteś sportowcem?
1: Bo tydzień temu byłem na koszykówce.
2: A, dobra, no, nie, no to wszystko jasne, to się zgadza.
1: Poza tym planuję iść znowu, jak się matury skończą.
2: A, czyli teraz przerwa, taki urlop można by było
1: urlop
2: powiedzieć.
1: Urlop przez matury, mam bazale, mi zamknęli do kosza.
2: 19 minut po godzinie 7, my dziś o maturze z matematyki rozmawiamy, której cieszymy się, że już nie musimy zdawać, bo jest to jednak duży plus.
1: Monika do nas napisała z propozycją zadania z matmy na maturę. Tak? Ile zębów potrzebuje wróżka zębuszka, aby w końcu wybudować sobie zamek?
2: Ale po co wróżce zębuszce zamek?
1: No, żeby mogła w nim mieszkać, no.
2: A to ona jest bezdomna?
1: No,
2: ona nie ma domu, żeby... No, to ale... ona po to zbiera zęby, żeby... Ja myślałam, że ona to robi bezinteresownie, a nie, żeby sobie na dom zbierać.
1: Nie,
2: no
1: dla zarobku, ale przepraszam, potrzebuję odpowiedzi.
2: Ale chwila.
1: Bo ja znam odpowiedź.
2: No. Poczekaj, wróżka zębuszka nie zbiera pieniędzy, tylko daje. No. Co w ogóle za poplątanie? Nie psujcie mi wróżki zębuszki.
3: Pierwsza zmiana.
1: Odpowiedź brzmi wszystkie.

0: barwy wojenne, bo one wiedzą, że prędzej czy później nadejdzie wojna.
1: No i nadejdzie, a przez kogo? No na pewno nie przez nas.
2: Jest też jeden SMS, który uważam, że jest bardzo dobrą odpowiedzią.
1: Czy ja mam zatkać uszy, żeby się nie denerwować?
2: Kobiety się malują, żeby odwrócić uwagę od piersi.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Jak człowiek pomyśli o tym, to rzeczywiście.
1: Ja się załamię.

0: Klaudia, dzisiaj też cicho.
1: Dobrze.
2: Bo dzisiaj też piszą.
1: Tak, stan na wtorek, tak. Na 5 maja, na 26 minut przed godziną 10.
2: Nie przeszkadzajcie
1: maturzystom. Maturzyści piszą maturę z matmy.
2: Trzymajcie kciuki, bo tam ojej ciu.
1: Do tego jest ciepło bardzo, ponad 20 stopni już w większości w miastach Polski.
2: I ile? Naprawdę?
1: Ponad 20.
2: Poczekaj, bo ja jechałem, to było 19.
1: No to teraz no, już mogło
2: to już
1: tam
2: może
1: troszeczkę
2: być 20 w sumie, no tak.
1: Drygnąć.
2: Piękny dzień przed nami. Klaudia Wasiluk.
1: Jarek Sikora, dzień dobry. Dzisiaj mamy 5 maja, więc to będzie dzień na piątkę. Jak nie
2: ładnie powiedziałaś. No, z matury.
1: Do tego wszystkim życzymy. Arek Sikora.
2: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry.
2: Maturzyści, bądźcie dzielni. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Reklam.

0: Thomas Gray i Rumors, a jeżeli chodzi o Rumors, to tutaj Klaudia jest mistrzynią.
1: Ploteczek?
0: No!
1: Mogę ci powiedzieć, coś, co cię naprawdę zaskoczy.
0: Tak?
1: Trzy stopnie, śnieg i jeszcze do tego ostrzeżenie żółte przed śniegiem.
0: Ale to
1: w Rowaniemi teraz na przykład.
0: No to tak, myślałem, że to na pewno nie u nas.
1: Nie.
0: U nas już wiosna, właściwie to lato pełną gębą za moment,
1: właśnie.
0: Bo burze w prognozach synoptyków, no ale więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach o 10:00. Do 10:00 jeszcze trochę czasu, jeszcze zagramy wam ładnie.
1: No, teraz to rozpalimy wszystkie serducha, prawie że jak Pawełczyk.
0: Mogę już cyknąć? Proszę,
1: tak,
0: cykam.
1: Dawaj.
0: Miłość.
1: Brzmisz jak pan z radia.
0: Dziękuję, dziękuję. Jakoś tak może mi to wypasowało, wiesz, do tego, czym się w życiu zajmuję.
1: Ty, dobrze trafiłeś.
0: Miłość gorąca jak ogień
1: teraz. Również dobrze, że jesteście. 13:00 gramy.
0: W rytmie hitów.

0: Zerknijmy na zegarki. 10 za moment.
1: Tak, zbliża się wielkimi krokami, a punktualnie o 10 zapraszamy na wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju, ze świata.
0: Zaprezentuje Marta Kiermasz. Później pogoda, no i zagramy w rytmie hitów. Po 10 również Alice DJ, Uncle Funkle, Freaky Boys na horyzoncie.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?

0: Zapraszam już teraz Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu. To na warszawskim Żoliborzu. Jak wiecie z Vox FM, w trakcie policyjnej interwencji zginął mężczyzna. W jego mieszkaniu znaleziono zwłoki. Mundurowi przyjechali na miejsce po tym, jak dostali zgłoszenie od innych lokatorów w sprawie nieprzyjemnego zapachu.
2: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna. Policjanci jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to no, wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
1: Mówiła Elwira Kozłowska z Komendy Miejskiej Policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
2: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
1: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca są tam też Polacy. Czują się dobrze, przekazał MSZ. To po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. To wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Michał Rawa.
3: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
1: Według informacji Sky News, które powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała też jego żona, zmarła w szpitalu. W pierwszej kolejności rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Mateuszu, opowiedz, jakie jeszcze zmiany w Konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
4: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
5: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
4: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
5: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
4: Dr Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
5: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
4: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: A projekt nowej konstytucji zostanie przedstawiony do końca 2030 roku. Dwa kółka i na lekcję ruszył kolejny rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkół i przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
6: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
1: Tłumaczy Paulina Chełmińska z Gdańskiego Magistratu. W nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty oraz zajęcia sportowe. Akcja potrwa do 29 maja.
7: Pogoda sprzyja takim rowerowym wycieczkom. Dzisiaj prognozę pogody wygrywa Kraków. 28 stopni, brawo.
8: Ale ja widzę tam jakieś deszcze, słuchaj, na północy kraju.
7: No to też dobrze. No, trochę popada, tak, podleje, że oczyści atmosferę.
8: Bo jedziesz rowerem, aha, i nie wiadomo, czy się spociłeś, czy zmokłeś od deszczu. No i teraz niech się zastanawiają. No pewnie, że tak. Biometr naprawdę bardzo dobry. Tak teraz zerknąłem.
7: No,
8: super
7: jak
8: jest,
7: ma korzystne być, słuchaj, taka pogoda. Pięknie. No.
8: Poza tym jesteśmy po majóweczce. No. W domu spokój, bo maturzyści piszą matury, nie?
7: Korzystać.
8: Wszyscy są szczęśliwi. 4,5 minuty po 10. Wtorek, wtoreczek, wtorunio w kalendarzu. Od nas dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
7: Arek Sikora, dzień dobry również. Dzień i Marta Kiermasz, która wraca za godzinę.
1: A zapraszam
8: na kolejne wiadomości Radia Vox FM.
7: A teraz ładnie zagramy. Alice DJ.
8: W tak zwanym międzyczasie chciałem powiedzieć.
7: W tak zwanym międzyczasie, dokładnie. To gramy.
8: Gramy.
7: Tak.
8: No, to już.
7: No.
8: Proszę bardzo.
7: Dzięki.

0: Tak się umówiliśmy z Klaudią, że nie przeszkadzamy dzisiaj maturzystom.
1: To po cichutku
0: pomagamy.
1: Mówimy. Dokładnie.
0: Ale to wiesz, bo nawet jeżeli nie słuchają maturzyści, no to fale radiowe i tak falują, nie? I rezonują i idą i może
1: pomogą.
0: I to pomogą.
1: Działa. I to może jakoś wspomoże. A mówimy o maturzystach, bo trwa cały czas matura z matematyki. Mamy 18 minut po godzinie 10.
0: Dajecie tam, łobuzy,
1: dokładnie,
0: lecicie.
1: Dokładnie, tak. Wiecie, kto jeszcze pisze maturę?
0: Kto pisze?
1: A Oskar Pietuszewski.
0: Oskar Pietuszewski.
1: A sportu ten... i reprezentacji Polski.
0: Ten piłkarz, ten młody.
1: Ten 18-letni. 18 lat tutaj doczytałam, skończy 20 maja.
0: 17-letni, no bo to tak, właśnie.
1: Tak.
0: No to już niebawem będzie świętował urodziny.
1: Wczoraj pisał maturę z polskiego i powiedział, matura raczej poszła mi pozytywnie, trafił mi się fajny temat.
0: Okej. No, znając życie, to po prostu nastrzelał. Teraz my strzelimy hitem.
1: Oj, to jakim?
0: Wilki Urkę.
1: Robert Gawliński na czele, super numer. A za moment Save Me Tonight od J-Lo i Davida Getty. 19 minut po 10.
0: Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Nic nie

0: On the Dust
1: i Harris.
0: Harris, nasz Harris.
1: Zokaria.
0: Miejsce drugie ostatniego notowania Best Listy.
1: Bardzo dobry numer.
0: Właśnie. I bardzo dobry wynik. Czy w przyszły piątek ten wynik będzie jeszcze lepszy?
1: W najbliższy piątek. No to ten piątek, co już będzie, to już ten piątek.
0: To już tak. To już
1: ten piątek.
0: Jak mamy dzisiaj wtorek.
1: To ten piątek, to co najbliższy.
0: Jutro środa, pojutrze czwartek, a pojutrze piątek.
1: Wytłumaczyliśmy wam właśnie
0: matematyka, poziom matura.
1: To
0: właśnie, no. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista. A propos matematyki, no to tam plusy i minusy w zakładce Best Lista. Klikajcie, symbole dobrze wam znane.
1: A potem słuchajcie, tak. Po 17 w piątek Best Listy w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego. A propos cyferek i numerków, to jeszcze chcieliśmy jedną rzecz powiedzieć.
0: Co chcieliśmy?
1: Że Skolim zarobi 15 razy więcej niż Maryla.
0: A no, na Sylwestrze.
1: No, słuchaj, ja tutaj sprawdzam w dzisiejszym Super Ekspresie. Są takie kalkulacje. No. Trwa matura z matmy, więc też przy okazji
0: policzymy. Podawaj, no.
1: Skoro Maryla zarobi w rok 3 miliony nawet, a Skolim zarobi w rok nawet 37 milionów,
0: no,
1: to ile razy więcej zarobi Skolim?
0: No 15, powiedziałaś. No. Ale to wiesz, czego to wynika? To są koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Można by było powiedzieć tak.
0: Tak, bo Maryla ma przecież zamrażalnik i ile to prądu musi ciągnąć, a to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy.
1: Myślę, że zdaliśmy. Na piątkę z plusem.
0: Tam w procentach się liczy, wiesz, te wyniki z matmy.
1: No to przelicz sobie.
0: 40

0: I wystarczy, żeby zdać. Od 30 się zdaje.
1: Ale ja na piątkę zdałam.
0: Dobra, poczekaj, bo tu trzeba pieniądze zarabić.
1: Tak.
2: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autor Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: marzenie. Takie niekończące się lato.
1: No, to prawda.
2: To,
1: ale jak potem popada, tak. Potem ochłodzi, to też jest dobrze. Niech będzie równowaga zachowana.
2: Zatęsknisz, tak, zatęsknisz i bardziej docenisz.
1: Oczywiście, właśnie, tak to działa.
2: Właśnie, to jest podstawa wszechświata.
1: Po to uważam też robią coś takiego jak urlop, żeby zatęsknić i żeby wrócić. I na przykład w tym temacie Darek pod 60986-9869 pisze: witam. Darek. Dlaczego doktor o specjalizacji miłość ma wolne?
2: Darek tęskni za doktorem miłość?
1: Właśnie, tak. To działa.
2: To jest podstawa wszechświata.
1: Po to uważam też robią coś takiego jak urlop, żeby zatęsknić i żeby wrócić. I na przykład w tym temacie Darek pod 60986-9869 pisze: witam. Darek. Dlaczego doktor o specjalizacji miłość ma wolne?
2: Darek tęskni za doktorem miłość?

0: Aiko!
1: I już mamy o 11 wiadomości Vox FM, a ta 11 za moment, więc koniecznie robimy głośniej za moment i słuchamy uważnie tego, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dokładnie tak, po 11 również, no, zagramy w rytmie hitów przecież.
1: No, Ava Max, no, Ava to taki hit, jeszcze Amadeus
0: z letnim wiatrem czeka. No właśnie, bądźcie i my.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
9: Zwarcie instalacji to prawdopodobna przyczyna zadymienia w łódzkim szpitalu. Od tego zaczynamy. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą znajdowały się w balonach przemytniczych w Małopolsce. W Piotrkowie Trybunalskim chcą walczyć z wandalizmem. Posłuchajcie jak.
0: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
9: Zwarcie instalacji wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki i dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
10: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
9: Po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Na miejscu pracowało ponad 30 strażaków. Balony przemytnicze w Małopolsce. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą zabezpieczyli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została przemycona do Polski przy użyciu balonów, zaznacza Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
11: Do transportu wykorzystywano 3 połączone balony, do których przymocowano 6 paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. Ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
9: W sprowadzeniu ładunków na ziemię pomogli strażacy. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Region Płocki zmaga się z dramatyczną sytuacją hydrologiczną. Od grudnia 2025 roku jest tam głęboka susza opadowa, a deficyt wody w glebie staje się coraz bardziej dotkliwy. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze gminy Bielsk apelują o ograniczenie korzystania z wody.
12: Jest ogólny problem wody, braku wody. Dlatego poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów. Ta susza powoduje to, że właśnie ludzie nie zwracają uwagi, tej wody zaczyna brakować.
9: Powiedział nam wójt Józef Jerzy Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego małopolscy podróżni. Chodzi m.in. o brak biletu czy niepłacenie tzw. opłat dodatkowych. A wielu z nich to osoby bezdomne, mówi Sebastian Kowal z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego.
13: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
9: Rekordzista zadłużył się na ponad 130 tysięcy złotych. Przypomnę, że za brak biletów krakowskim MPK grozi kara w wysokości 200 zł. Jeśli będziemy zwlekali z zapłatą, kwota wzrośnie do 400 zł. Sport i historia. Zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb w Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych. Na wiatach miałyby się pojawić mini-murale ze znanymi postaciami z Piotrkowa, m.in. tenisistą Kamilem Majchrzakiem.
5: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. z szkół.
9: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Teraz piłeczka jest po stronie miasta.
0: No i co tam na tych termometrach widać?
1: No maksymalnie od 14 stopni na północy, tak około 20 na zachodzie, do maksymalnie, słuchajcie, 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 10 do 12, wiatr słaby, umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich, w Karpatach miejscami dość silny. Czy jeszcze chcesz wiedzieć?
0: Nie, pięknie to powiedziałaś. W nocy, tak jak patrzę, 7 stopni w najzimniejszych miejscach w kraju, to też jest sporo.
1: I popada, do tego popada.
0: Jutro deszczowo praktycznie w całym kraju. Wszędzie. Patrzę, deszcze, burze.
1: Dobrze,
0: niech popada.
1: To będzie letni i wiosenny deszcz. Na horyzoncie jeszcze letni wiatr, to do Amadeo, ale wcześniej Ava Max i Sweet Bicycle w Vox FM na 4 minuty po 11.
0: Tak wam zagramy, a ja jeszcze tak przeklikałem sobie przyszły tydzień.
1: No co?
0: Poniedziałek, 27 stopni.
1: Pięknie.
0: Najzimniej 21, tekst.
1: To mi się podoba.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: To my będzie powiemy, tak, co?
1: Naprawdę dzień dobry chciałam
0: powiedzieć.
1: Dzień dobry.
0: Tak. Klaudia Wasiłek.
1: Jarek Sikora, dzień dobry.

0: Dwa kolory?
1: Dwa.
0: Matma się skończyła już?
1: Już?
0: Do dwóch może... No tak, no 16 po 11 to myślę, że już raczej powychodzili z tych sal.
1: Ale
0: tak
1: jeszcze mają czas chyba. Ile się
0: A nie
1: pisze?
0: Dwie godziny przypadkiem? Tak,
1: na Polski były 4 godziny.
0: 4 godziny były na Polski?
1: To na matmę też myślę coś około tego.
0: To musimy to sprawdzić, ale na pewno sprawdziliśmy to, żeby nie wnosić telefonów absolutnie na salę egzaminacyjną. Słuchajcie, kilkanaście osób w całym kraju ma unieważniony wczorajszy egzamin z polskiego. Co? Bo przez gapiostwo na przykład.
1: Wzięli telefon.
0: Wiesz, jak to przyzwyczajenie jeszcze w tym stresie całym. Pakujesz do kieszeni, do torebki, coś tam. No co?
1: Ale to w ogóle nawet wyłączone nie można mieć?
0: Nie można, absolutnie.
1: Uważajcie, jak macie, to chowajcie gdzieś tam w gacie, głębiej, żeby nikt nie znalazł.
0: Nie, absolutnie nie chowajcie, nie zabierajcie tego absolutnie pod żadnym
1: pozorem. Ale jak już zabrali, to niech chowają, wiesz.
0: Niech wywalają, zostawiają przed salą,
1: albo
0: nie
1: najlepiej.
0: Wnoszą.
1: A jak już weszli na salę, no to tam gdzieś, nie?
0: No, a tak o tej maturze mówimy cały czas, no bo wiecie, one trwają. Wczoraj polski, dzisiaj matma. A
1: wiesz, ile lat ma najstarszy maturzysta w Polsce?
0: Obstawiam 80.
1: O, 87. Józef Perugę, jak czytam, po raz kolejny, po raz trzeci podszedł do egzaminu dojrzałości. Powiedział, jak mu poszło z języka polskiego. Cytuję, mam nadzieję, że tym razem się uda.
0: Trzymamy kciuki bardzo mocno.
1: Panie Józef, jak pan nie wniósł telefonu, to jest duża szansa.

0: to już można gadać, proszę
1: tam
0: bardzo.
1: Tam jest niby bla, bla, bla.
0: Bla, bla, bla, no. Maturzyści bla, bla, bla pisali na tym, na maturze wczoraj
1: z
0: polskiego.
1: Kto nie pisał bla, bla, bla?
0: No właśnie.
1: Też pisałeś bla, bla, bla.
0: Też napisałem bla, bla, bla.
1: Przecież tam się wleje wodę, a potem...
0: Ale pykło. Słuchaj, no czasami wystarczy właśnie polać wody troszeczkę i ten...
1: Ale woda generalnie jest mega zdrowa.
0: Jest zdrowa, to właśnie...
1: Ja dzisiaj przyszłam,
0: ile ty dzisiaj masz wypić?
1: 3 litry, mam butelkę litrową, ale wiesz, że tutaj jest nawet podział godzinowy. Na przykład rano między 7 a 13 pijesz wodę, słuchaj, no to najpierw rozbudzasz w sobie taki power.
0: Żeby
1: nie?
0: łatwiej było policzyć.
1: Tak, musisz wzbudzić więcej energii w swoim ciele i żeby sfokusować swój umysł.
0: A taki bidon można na maturę zabrać, żeby tam pod ten...
1: Lepiej nie, że zero bidonów, zero telefonów, dajcie spokój, tam idziesz z długopisem i z głową pełną wody. Może ten mieć zobacz, nie?
0: Nie no, w głowie niech coś będzie. Olej, nie woda! Dobrze. W głowie musi być olej, no. Właśnie, maturzyści, może już ktoś z was wyszedł z matury. Może jesteście niezadowoleni. Właśnie takich maturzystów potrzebujemy, którzy wyszli i mówią, kurczę, nie poszło.
1: No bo mamy coś, co naprawdę poprawi wam humor.
0: Może chcemy wam poprawić humor, właśnie. 609-8698-69. Zgłaszajcie się, maturzyści, którzy już wyszli z sali maturalnej.
1: Mogę?
0: Możesz.
1: No wejściówki do Energy Landii czekają. 609-869-869 albo nasz voxowy Messenger. Czekamy na was.
0: Napiszcie, jak wam tam poszło na maturze.
2: Reklama. Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy

0: to Shakira w Vox FM, tak wam gramy.
1: Na pod 6098698 no odzywacie się w sprawie matury.
0: Aha.
1: Witam, piszę od taty w sprawie mojej wczorajszej matury. Jest po prostu wielka lipa. W ogóle pomyliłem tematy. Zamiast pisać o dziadach, pisałem o panu Tadeuszu.
0: Pomieszał dziady z panem Tadeuszem?
1: No.
0: No. Pomieszał dziady z panem Tadeuszem.
1: Ajajajajajajaj. No. Pomieszać dziady z panem Tadeuszem. No to dobrze, że chociaż z tymi dziadami, bo jakby pana Tadeusza z Soplicą pomieszał, to by było jeszcze gorzej.
0: A no.
1: Ale, ale to ma czas, żeby ma się czas, jeszcze nauczyć.
0: Młody jest, także wszystko przed nim. Ogólnie jak się miesza, to na drugi dzień. Oj!

0: po w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Miał przeszkadzać w policyjnej interwencji. Sekcja zwłok wyjaśni przyczynę śmierci 40-latka w Poznaniu. Na jej napisanie mieli 3 godziny. Niektórzy z maturą z matematyki poradzili sobie szybciej i dzielą się wrażeniami. Będzie miała stałe połączenie z lądem. Chodzi o wielką żuławę, wyspę na jeziorze Jeziorak.
6: W studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
5: Dzień dobry.
6: Jest 12:00, czas na wiadomości Vox FM.
5: Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanował na sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
5: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały. Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje, ale przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła matematyka?
8: Ogólnie zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
9: Myślę, że tak powyżej 90.
10: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne i też nie zajęło mi jakoś dużo czasu.
9: Mi też raczej bardzo dobrze poszło, wydaje mi się tak.
5: Jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości 640 milionów złotych. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Działała od 2022 roku. Funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji, mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Dolnośląskiej KAS.
11: Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. W akcji zatrzymano 18 osób.
5: Wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami. Największa wyspa śródlądowa w Polsce będzie miała stałe połączenie z brzegiem. Za nami wstępne spotkanie dotyczące budowy mostu na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak w Iławie. Przedstawiono pierwsze pomysły i kierunki działań, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
12: Wybudujemy parking ogólnodostępny. Most będzie miał około 300-310 metrów długości od strony drogi wylotowej na susz w okolicach ronda.
5: Kolejnym etapem będzie przetarg na opracowanie projektu.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
5: Za nami komplet meczów 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu Radomiak nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Na czele tabeli Lech Poznań. Pewna spadku do pierwszej ligi jest Termalika, a w strefie spadkowej znajdują się Arka Gdynia i Widzew Łódź. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00. Jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Zawodnicy z Bawarii spróbują odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrali 4-5. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata sukcesami prowadził Polaków. Koszykarze New York Knicks rozbili u siebie ekipę Philadelphia 76ers 137-98 w pierwszym meczu półfinału konferencji wschodniej ligi NBA. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział Jeremy.

0: Jest ona. Kto się stęsknił za deszczem?
1: Ja.
0: A ja nie.
1: No to... Zdania są podzielone.
0: Ale deszcz jest potrzebny. Podobno tak. Bardzo sucho jest.
1: Tak, podleje wszystko, słuchajcie. I popada. Kiedy, gdzie, jak?
2: Areczek ma informację. Wszędzie. Jutro w całym kraju ma padać deszcz, mają być też burze.
1: No.
2: Padać ma też w nocy ze środy na czwartek. W czwartek deszczowo też praktycznie w całej Polsce, tylko na wybrzeżu bez opadów deszczu. No i tak sobie można przeklikiwać, bo piątek też deszczowy.
1: Ale to są dobre informacje też, bo jeżeli ktoś na przykład nie lubi deszczu, ale będzie, to będzie ciepło, słuchajcie.
2: Sobota i niedziela taka. Troszeczkę da nam odpocząć od deszczu, ale w poniedziałek znów deszczowo, ale gorąco, 27-28
1: stopni.
2: Właśnie,
1: nawet 28 dzisiaj w Krakowie, jak patrzę. 27 w Warszawie, 26 w Lublinie, 25 w Białymstoku, a najchłodniej 14 stopni w Koszalinie.
2: No, także tak.
1: Także tak, no. Słuchajcie, mamy 5 minut po godzinie 12, to jest już pora, jak bardzo obiadowa. No bardzo.
2: Bardzo, ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tego deszczu. Niech deszcz leje, a maturzyści niech nie oblewają matury.
0: Dobrze powiedział.
2: Dziękuję.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
1: Powiedziałabym nawet polać mu, ale mi troszeczkę nie wypada.
2: Ty masz tej 3 litry wody przyniosła dziś
1: do studia. No właśnie o tej wodzie mówię. Już jestem prawie na końcówce pierwszego litra.
2: Poczekaj, bo my maturzystów szukamy. Tak. 609-869-869, zgłaszajcie się. Najlepiej ci, którym poszło najgorzej, mamy coś na pocieszenie. 609-869-869.
1: Tak, bilety do Energylandii. Mhm.

0: No, no tak zrobiła Sharon den Andel.
1: Jak zrobiła. A do tego Armin van Buuren.
0: Ja już nie, nie wyję już tak, bo przecież za te wycie to my wczoraj byliśmy na dywaniku. Za te krzyki.
2: Już cicho, bo znowu nas zaproszą. 19 minut po godzinie 12.
0: My teraz my zapraszamy serdecznie. Na dywanik. Właśnie, na dywanik.
2: Oj, tam na dywanik od razu. My chcemy tutaj, wiesz, atmosferę na przyjacielską zrobić. Jak kumplowi trzeba opowiedzieć, jak tam maturka poszła, bo wiadomo, dzisiaj matma.
0: Halo!
3: Halo!
2: Siemano!
0: Czy Aleksander po drugiej stronie?
3: Tak.
2: Cześć, Woksik dzwoni.
3: Cześć.
2: Klaudia i Arek.
0: Woks FM.

0: A ty słuchasz
1: trochę radio.
0: Właśnie, przycisz, żebyśmy się dobrze słyszeli. Aleks, jesteś już po maturze, tak? Zadzwoniłeś, powiedziałeś, że Polak matma za tobą. Jak poszło? Mów.
2: Ciężkie to było.
0: Ale to...
2: Najgorzej z matematyki tylko poszło.
0: Ale to co tam obstawiasz, że nie poszło? Co nie pykło? Masz jakieś takie zadanie, które będzie ci się śniło po nocach?
2: Aż tak to chyba nie.
0: Aha, okay.
1: A było gdzieś jakieś zadanie, w którym była odpowiedź, że x równa się 2?
2: Bo podobno... I tak nie wyszło.
0: No, ale zaznaczyłeś.
1: To najważniejsze, może akurat się uda.
0: Aleksander, a ta, wiesz co, mamy coś na pocieszenie, ale to musisz rozwiązać zadanie maturalne. 1 dodać 1 dodać 2, ile to jest?
2: 4.
0: No właśnie. I takie poczwórne zaproszenie do Energylandii w twoją stronę leci. Co ty na to?
2: Dziękuję.
1: Na poprawę humoru, na otarcie łez.
0: Bierz koleżanki, kolegów, którym też źle poszło i po prostu idźcie, jedźcie wypocić ten strach, ten stres, to wszystko, dobra?
2: Dobra.
0: Wszystkiego dobrego, by wyniki były zaskakujące. Pozdrawiamy.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiamy.
2: Do widzenia.
1: Ależ zestresowani ci maturzyści.
0: Zestresowani ci maturzyści, nie?
1: Mamy jeszcze trochę tej Energylandii, też rozdamy, nie martwcie się. Nie?
0: Słuchajcie nas uważnie.
1: Dokładnie.
0: To jak słuchacie, to usłyszycie kiedy?
1: Tak.
0: I wtedy do ataku.
1: Do ataku.
0: No, i wtedy do ataku.
1: A teraz głęboki oddech.
0: DJ Bobo, everybody.
1: Jesteśmy z wami.
0: Gramy.
1: Tak.
0: W Vox FM.
1: 20 po 12.
0: W rytmie hitów, drodzy państwo.

0: Devolaj musi być jest. I obowiązkowo czerwony barszcz z krokietem, to pisze ale Marcin.
1: A propos Devolaja, to jest afera.
0: No. Od kiedy w prawdziwym Devolaju jest ogórek? Tylko szynka i ser, pisze Grzesiek. 6098 69 69.
1: Inni piszą, gdzie Devolaj z serem? Tam masło zamiast sera jest. No okazuje się, że każdy Devolaja widzi inaczej.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest idealna właśnie sprawa, bo tak jak powiedzieliśmy, Devolaj jest jak życie. Każdy z nas ma inne.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale jak zaczniemy wchodzić w to wszystkie, w to całe nazewnictwo i w to jak każdy, no to zaczniemy się różnić, bo wiecie, jedni wychodzą na pole, drudzy wychodzą na dwór, a trzeci na zewnątrz. A czym jest pazłotko, jeszcze mi powiedz.
1: Pazłotko?
0: No, folia.
1: Folia aluminiowa.
0: Właśnie.
1: No, tak.
0: Jeszcze, a czym wlewasz zupę?
1: Chochlą.
0: A niektórzy czym innym. A właśnie.
1: Czym?
0: 6098 69 69. Jak afera, to afera!
1: Szklanką nalewają! No przestańcie, to będziemy się kłócić o jakieś duperele.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico. A jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: Każdy znajdzie PSB!

0: aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Każdy znajdzie PSB, bije tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Reklama.
14: Vox

0: No i wysypało się. Wysypało się. Teraz patrz ile tego.
1: U nas do nalewania nazywa się albo warząchew, a to babcia tak mówi, albo nabierka. To my o połowę młodsi. Pozdrawiam serdecznie. Jaro pisze pod 6098-69869.
0: Warzącha do zupy ktoś napisał, Tomasz.
1: Warząchew lub czerpak, Marek z Belgii.
0: Czerpak tutaj też. Warzęchą.
1: Warzęchą albo warzacha ktoś jeszcze.
0: Warzacha też, no.
1: Widzicie, także co kraj, to obyczaj.
0: Właśnie tak. Koniec końców powinniśmy spotkać się w tym miejscu, że nieważne czym, ważne co i z kim.
2: A? To akurat prawda. Złota prawda.

0: Thank you so much, drodzy państwo, za wspólnie spędzoną część wtorku.
1: Zapraszamy na jutro, drodzy państwo. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Tak, w tym samym składzie meldujemy się o 9.30 jutro w środę, a tymczasem mamy jeszcze wtorek. Przed nami program To Jest Dzień.
0: I o 14.00 punktualnie wiadomości Radia Vox FM. Wszystko, co najważniejsze w kraju i na świecie. Zostańcie, posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: Mamy 8.30 na zegarach.
5: 5 po 7.
6: 6.30.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cześć dziewczyny, chłopaki.
5: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
8: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
9: Jest super. Wow.
10: Ale zrobiliście mi dzień.
8: Słuchaj codziennie od 6 rano.
11: Bo Vox FM robi dzień dobry.
8: Autopromocja. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Castorama!
6: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: Wniosły telefon albo ściągały kilkanaście osób marzenia o zdanej maturze.

0: muszą odłożyć na przyszły rok. Polska będzie pierwsza. W piątek podpiszą umowę pożyczkową z programu SAFE. Do końca roku kwiaciarki z Krakowa mają spokój. Później sprzedaż kwiatów na rynku na nowych zasadach.
1: 14 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko, a my słuchamy.
0: A na początek matury i najnowszy komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Powodem jest wniesienie na egzamin telefon albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Te osoby do matury będą mogły przystąpić dopiero za rok. A jak maturzystom poszła matematyka? Abiturienci z Grudziądza mówią, że łatwo nie było.
2: No, dość była na wysokim poziomie.
3: Przeraziłem je na zadaniach, zobaczyłam.
4: A co takiego przerażającego było?
3: No, pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
5: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%, myślę. W sumie zaskoczyło mnie jedno zadanie, ale już nawet nie pamiętam, które.
6: Troszeczkę coś musiałem strzelić, ale wydaje mi się, że nie było najgorzej.
4: Tak na oko zdana będzie?
6: Na oko ciężko mi powiedzieć.
0: Z grudziąckimi maturzystami rozmawiał nasz reporter Łukasz Piekarski. Jutro pora na języki obce. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. W piątek rano w Warszawie parafują ją dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a także polscy ministrowie. Z polskiej strony umowę podpiszą wicepremier ministra obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Kolejnym krajem, w którym zostanie podpisana umowa, będzie Litwa. Łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Szczegóły tej operacji zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak policjantom udało się trafić na trop tych przestępców?
7: No, funkcjonariusze już od pewnego czasu rozpracowywali tę grupę. W ostatnich dniach otrzymali jednak informację, która pozwoliła na natychmiastowe działanie i zatrzymanie bandytów w Mińsku Mazowieckim.
8: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
7: Tłumaczy młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej grupa działała na Pomorzu. Zarobione na przestępstwach w Polsce pieniądze jej członkowie inwestowali w nieruchomości w Bułgarii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, zostało tymczasowo aresztowanych.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Kwiaciarki zostaną na rynku głównym w Krakowie przynajmniej do końca przyszłego roku. Później o tym, kto będzie korzystał ze stoisk na rynku, decydować będzie przetarg. Jak mówią przedstawiciele osób handlujących kwiatami, nowe zasady będą oznaczały koniec długoletniej tradycji.
9: Przedłużono nam możliwość kontynuacji naszej działalności i później koniec. Nie ma żadnych wytycznych co dalej. Nie wiemy, czy przetrwamy, czy ta tradycja przetrwa.
0: Mówi Rafał Duda, sprzedający kwiaty na rynku głównym w Krakowie. A władze miasta mówią, że nagła zmiana spowodowana jest rozmowami o wyglądzie i charakterze stoisk.
10: W chwili obecnej czekamy na uzgodnienia z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Bez tych uzgodnień i bez ustalonego kształtu stanowisk nie jesteśmy w stanie wypracować ostatecznego kształtu udostępniania tych stanowisk. I to jest powód, dla którego przedłużone zostały zasady udostępniania tej formy stanowisk.
0: Tłumaczy Paulina Typel-Walczykiewicz, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Krakowa. Na rynku głównym kwiaty można kupić w 6 miejscach. Każde stanowisko prowadzi inna rodzina.
1: Gotowo, proszę Państwa, dużo dobrych informacji. To popołudnie wszędzie bardzo, bardzo słoneczne. No, może poza północą Polski, gdzie może pojawić się deszczyk, ale na szczęście tylko i wyłącznie przelotnie. Tej nocy deszcz zostaje z mieszkańcami Gdańska, Olsztyna, Suwałk, Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry, Rozgorzewa Wielkopolskiego. Trochę serdecznie gratulujemy, bo będzie jeszcze bardziej zielono niż jest, proszę Państwa. Ciepła noc, bo od 13-14 nawet stopni w centrum kraju, do 7 gdzie? Nad samym morzem. Norma! 4 minuty mamy po godzinie 14, wtorek 5 maja. Jeśli macie zły dzień, to pomyślcie sobie, że dzisiaj byli ludzie, którzy pół dnia spędzili z matematyką, sam na sam, także zawsze można mieć gorzej. Pozdrawiam serdecznie księgowych i innej rodzaju, innej maści tego rodzaju ludzi. Moim zdaniem to trzeba mieć inaczej pobrużdżone mózgi, absolutnie. Donna Maru Lucenzo, Danza Kuduro na początek naszego wtorkowego spotkania. Ja nazywam się Kamil Rutkowski, a to jest program To Jest Dzień.

To Swedish House Mafia, Wait So Long. Jeszcze raz wielkie powitania we wtorkowe popołudnie. Mamy 10:11, już nawet minut po godzinie 14. No to czas na program. To jest dzień, to jest wtorek. Mam nadzieję, że to jest dobry wtorek, bo dzisiaj będziemy sprawdzać, czy wtorek na tak, czy na nie. Ale niech się jeszcze na razie rozwija. Jeszcze jak jest na nie, to może coś się dzisiaj jeszcze uda. Życzę, żeby udało się tym wszystkim, którym udać się dzisiaj musi. Maturzyści dzisiaj podeszli do egzaminu z Królowej Nauk. No to nie wiem, jak to powiedzieć. Nie lubię tego mówić. Nie lubię, no. Jako absolwent klasy matematycznej dawno temu, no kochałem matematykę, uwielbiałem, tak. Pojawiły się, proszę Państwa, mowa oczywiście o tegorocznych maturzystach, pojawiły się arkusze z poziomu podstawowego z matematyki matura 2026. Przejrzałem i dochodzę tylko do jednego wniosku, jako tenże absolwent. Nie wiem w tym wypadku, co jest trudniejsze. Zadanie czy odpowiedzi? I czego bardziej nie rozumiem? Dede Negra, kawałek podłogi. Do tego matematyka by się przydała. Roxette, Listen to Your Heart, ale w remiksie, ale Farben. Za chwilę na dobre popołudnie, maturzyści. Najgorsze chyba za wami, co? Dajcie sobie trochę luzu. Wiem, że jutro języki obce, ale po matematyce może być już tylko lepiej.

ale pomiksował tam i zmiksował to, ale Farben, listen to your heart, czyli zawsze trzeba słuchać swojego serca, podpowiadam, bo często doradza dobrze, a często tak, że po 12 latach człowiek się orientuje, że alimenty też dla ludzi. Proszę Państwa, co my tam mamy dzisiaj dobrego w kalendarzu świąt nietypowych, czyli jednym słowem, co by tutaj przy wtorku, prawda, poszpącić, jak to ładnie mówią. Dzień Europy dzisiaj? Może być. Do tego mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Położnej? Może być. Dzień bez makijażu mamy dzisiaj, czyli innymi słowy dzień prawdy. Dzień, w którym wszystko staje się jasne. Taki dzień, w którym już wszystko wiecie i do tego jeszcze Światowy Dzień Higieny Rąk. Te dwa ostatnie święta można połączyć, bo ja proponuję zabrać swoją wybrankę na basen. Na basen. Najlepiej na pierwszą randkę. Od razu zabrać na basen. Wtedy wszystko absolutnie staje się jasne.

0: Na dobre wtorkowe popołudnie i środowe, i czwartkowe, i piątkowe grupa Playboys. Jak to się stało? Nie wiadomo, ale mamy 28,5 minuty po 14. Już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Skoro na zegarach wybiła 14.30, a w studiu pojawił się Dawid Osysko, to czas zaprosić Was na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
6: Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z tego powodu trzeba było ewakuować noworodki.
7: W klinice przebywało 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej, więc nie było potrzeby ich ewakuować. One miały inne źródło tlenu.
6: Informuje Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala. Dwie osoby z personelu zostały poszkodowane, skarżyły się na zawroty głowy i zostały przebadane na miejscu. Sprawa jest badana pod kątem znieważenia przedmiotu czci religijnej. Małopolska policja zajęła się aktami wandalizmu dokonanymi w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ten czyn jest zagrożony karą grzywny albo nawet 2-letnim więzieniem. Mimo irańskiego strzału dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej. Niszczyciele były wspierane przez lotnictwo. Żaden nie został trafiony, informują agencje. Kilka dni temu Trump zapowiedział amerykańskie wsparcie dla statków, które będą chciały przepłynąć przez cieśninę. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów. Takie informacje przekazał dziennik Financial Times. Przewoźnicy obawiają się, że wojna z Iranem może doprowadzić do spadku dostaw paliwa lotniczego.
0: Piosenka o wymownym tytule. Lepiej nie tłumaczyć.

Andy Dust i Harris z tych Harrisów, czyli nasz Harris. 22 minutki mamy do godziny 15, a wiecie, że jutro paliwko będzie tańsze? No, obniża się cena paliwa, tak zdecydował minister, mimo że cena paliwa takiego na świecie no, cały czas do góry. Czyli co? Można powiedzieć znowu, że Polska mistrzem Polski, czy że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę, czy o co chodzi?

Jest taka kategoria piosenek, w których bardzo łatwo zrozumieć przesłanie i to jest jedna z nich, nawet nie wiem, czy nie królowa tychże piosenek. Ciek, ciek, rek, ciek i wtorkowe popołudnie za chwilę mamy z głowy. Gustavo Lima w Vox FM, 12 minut do 15. No to jeszcze czekając na wiadomości, Kygo, już gra Madhouse.

0: Drenchel Indiana to jest Never Never, Never Ever. Proszę Państwa, idą burze. Będzie burzowo i to bardzo. Deszczu ma napadać tyle, że oho, oho, oho, w końcu, ale oczywiście nie wszędzie. Szczegóły już za chwilkę, czyli po wiadomościach Vox FM o godzinie 15, bo te za 3 minutki. A muzycznie spotkamy się z formacją After Party. Oraz Disturbed pojawi się Sound of Silence. Dźwięk ciszy brzmi dumnie.
1: Autopromocja.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
13: Jutro sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji w Poznaniu. Zagrożenie dla ludności jest niewielkie. WHO podaje nowe informacje po zgonach na wycieczkowcu. 170 tysięcy złotych na konto i zakaz powrotu do pracy. W połowie maja pierwsi górnicy z JSW otrzymają odprawę.
14: 15 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
13: Nagłe zatrzymanie krążenia. To, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawy badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych, a więcej na ten temat Ari Habir.
15: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
13: A kolejne informacje w tej sprawie mają pojawić się po sekcji jutro po godzinie 12. Uwaga, kierowcy w Kujawsko-Pomorskim, zablokowana jest droga krajowa 67 w Krzyżówkach, niedaleko Włocławka. To po zderzeniu auta osobowego z motorowerem. Ranna została jedna osoba. W miejscu wypadku utworzył się długi zator. Mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia przekazuje nowe informacje w sprawie zakażenia hantawirusem na statku wycieczkowym. Teraz wysiłki służb koncentrują się na ewakuowaniu chorych pasażerów. Przypomnijmy, nie żyje troje pasażerów wycieczkowca, który 3 tygodnie temu wypłynął z Argentyny. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, inni zainfekowani pasażerowie mają łagodne objawy. Troje pasażerów w statku zmarło, jeden w stanie krytycznym jest, przebywa w szpitalu. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Według WHO zagrożenie dla ludności pozostaje niewielkie.

0: połowie maja pierwsi górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają skorzystać z jednorazowych odpraw. W sumie w ciągu 5 lat to ponad 1000 osób, które otrzymają po 170 tysięcy złotych bez możliwości powrotu do pracy na kopalni.
1: Myślę, że około 10-15 maja byśmy mogli przyjmować wnioski, tak żeby tych pracowników jak najszybciej wypuścić na jednorazowe odprawy pieniężne.
0: Informuje wiceminister energii Marian Zmarzły. W ramach osłon socjalnych ponad 3000 pracowników JSW skorzysta z urlopów górniczych.
1: Jest weryfikacja konieczna Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc to potrwa troszeczkę dłużej. Może uda się też już pierwsze osoby na urlopy górnicze wypuścić w miesiącu czerwcu.
0: Koszt świadczeń w JSW w ciągu 5 lat wyniesie około 2 miliardów złotych. Karta turysty w Zakopanem już działa. Turyści wnoszący opłatę miejscową wreszcie mogą skorzystać z benefitów oferowanych przez lokalne firmy pod Giewontem. Czy projekt wypalił i zyskał zainteresowanie? O tym wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
2: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki. Sporo przedsiębiorców pyta o to, bo część z nich wskazywała na wcześniej, że też czeka na rozwój sytuacji.
0: Po wniesieniu opłaty miejscowej turysta w Zakopanem otrzymuje kod do aktywacji benefitów w specjalnej aplikacji.
3: Idą burze i to takie naprawdę solidne burze, zwłaszcza na północnym zachodzie naszego kraju. Mogą już nawet tego popołudnia się pojawić, a w nocy raczej pewne i zostaną z mieszkańcami północno-zachodniej Polski nawet do jutra. Będą przechodziły przez Polskę centralną aż do okolic Suwałki Białegostoku. Później pójdą sobie na wschód i oby tam zostały. Proszę Państwa, najbliższej nocy raczej pogodnie, deszczowo w pasie od Suwałk przez Olsztyn, Bydgoszcz, Poznań aż po Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski, ale ciepło 13-14 stopni niemal wszędzie, 7 tylko nad samym morzem. Mamy 4 minuty po godzinie 15 i wtorek 5 maja. Jeśli jeździcie komunikacją miejską, to za chwilę ważny temat dla was, dla ciebie. Już wiemy, ile wynosi rekordowe zadłużenie z tytułu
4: Dzień z Vox FM.
3: Braku biletów. Okazuje się, że trochę się tego nazbierało. Szczegóły za moment. Zapraszam, Kamil Rutkowski. Dzień.

To jest afterparty, który obiecuję, że w końcu musi być dobrze, a tam musi. Jest dobrze. 11 minut mamy po godzinie 15. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim we wtorek 5 maja. Część z was pewnie teraz jedzie do domku komunikacją miejską. Ważne informacje dla was, dlatego że warszawski zarząd transportu miejskiego pochwalił się, że sprawdził w zeszłym roku 11 milionów pasażerów, 185 tysięcy gapowiczów zostało złapanych bez ważnego biletu i niemal większość, czyli 130 tysięcy, zdecydowało się zapłacić karę od razu u kontrolera, ale nie wszyscy, bo niektórzy

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego pochwalił się, że sprawdził w zeszłym roku 11 milionów pasażerów, 185 tysięcy gapowiczów zostało złapanych bez ważnego biletu i niemal większość, czyli 130 tysięcy, zdecydowało się zapłacić karę od razu u kontrolera, ale nie wszyscy, bo niektórzy

razy i nie zapłacił ani razu. Ale i tak nie jest rekordzistą w kraju, bo sprawdziłem, że najwięcej wisi ktoś w Krakowie. Tamtejszemu zarządowi transportu publicznego jest winny 133 tysiące złotych. 133 tysiące złotych. To ile to jest biletów? Ile razy on został złapany? I dalej jeszcze do tego jeździ bez biletu? Powiem wam tak, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ładnie, ale ile kosztuje bilet? 4 złote? Nie wiem, może jestem słaby z matematyki i z ekonomii, ale wydaje mi się, że bilet się chyba jednak troszkę bardziej opłaca.

Eric Prydz i oczywiście Colony. Słuchajcie, Japończycy się wzięli i coś odkryli. Dokonali niezwykłego odkrycia w odległych rejonach Układu Słonecznego. Już tłumaczę, o co chodzi. Jest Neptun. No to wszyscy wiemy ze szkoły, tak? Jest Neptun. I za Neptunem coś krąży. Jakieś takie, takie nieduże, takie, no jest, nie? Nie wiadomo, co to jest, ale coś tam krąży. I wyobraźcie sobie, że to coś ma atmosferę. Czyli, że jakby tam wlecieć, to coś, to normalnie jest atmosfera. Nie wiem, czy się da oddychać, czy się nie da oddychać, bo nie znam japońskiego. Ledwo to dla was zdążyłem doczytać, ale no, macie pojęcie, że jest w Układzie Słonecznym coś, co ma atmosferę. Dolecieć to nam będzie bardzo trudno, ale przynajmniej wiadomo, że pewnego rodzaju powiedzonka mają rację bytu i są prawdziwe. W tym wypadku mały, ale wariat. Mały, ale wariat. Alexi o pewnej części ciała. Na podobno najpiękniejszej na świecie. Za chwilę łobuzy i topki.

Dobrze, to brzmi. To jest Neptunika, Izabel, Keep on Running. Vox FM 26,5 minuty po godzinie 15. Czekamy sobie na wiadomości Vox FM, ale wcześniejsze wiadomości ze świata. Wyobraźcie sobie, w Nowym Jorku zorganizowano galę, modową galę. Pokazano tam

Isabel, keep on running. Vox FM 26,5 minuty po godzinie 15. Czekamy sobie na wiadomości Vox FM, ale wcześniej jeszcze wiadomości ze świata. Wyobraźcie sobie, w Nowym Jorku zorganizowano galę, modową galę, pokazano tam

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
9: 15.30 na zegarach, Dawid Osysko ponownie w studiu, a to oznacza, że czas zaprosić Was na najświeższe wydanie wiadomości.
10: Musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji, ich własności oraz ciągów liczbowych. Mowa o maturzystach, którzy napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Arkusz zawierał 33 zadania, maturzyści mogli korzystać ze stawów wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora. Nowe ogniska ptasiej grypy w warmińsko-mazurskim. Zakażenie wykryto w Stradomie, w powiecie ławskim i w miejscowości Nawra w powiecie nowomiejskim. W sumie hodowano tam 35 tysięcy indyków. Wojewódzki lekarz weterynarii zarządził procedurę likwidacji wirusa. Brakuje wody pod Warszawą. Wodociągi z Piaseczna apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia do niezbędnego minimum. Problem jest zauważalny, mówią mieszkańcy.
11: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć.
12: Woda leci normalnie? Nie, nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
13: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
14: Prysznic z żoną?
10: To efekt suszy. Jak podają wodociągi, w ostatnich dniach zapotrzebowanie na wodę wzrosło niemal dwukrotnie.
15: Wiadomości sportowe Vox FM.
10: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00. A jutro rewanż w Monachium, gdzie

0: małe ciśnienie.
1: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
2: Prysznic z żoną?
3: To efekt suszy. Jak podają wodociągi, w ostatnich dniach zapotrzebowanie na wodę wzrosło niemal dwukrotnie.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00. A jutro rewanż w Monachium, gdzie

0: jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, a wtedy przegrali im 4-5. Los Angeles Lakers, rywalizację w półfinale konferencji zachodniej ligi NBA z Oklahoma City Thunder zaczną bez Luki Doncicia. Słoweński gwiazdor, koszykarz 2 kwietnia doznał urazu ścięgna uda i wciąż nie wrócił do treningów z pełnym obciążeniem. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, notując średnio 33,5 punktu na mecz. Uli Hoeneß, honorowy prezes Bayernu Monachium, nie pojedzie na mundial. To jego protest wobec bardzo wysokich cen biletów. Na stronie internetowej FIFA 4 bilety na finał Mistrzostw Świata były niedawno oferowane za ponad 2 miliony dolarów za sztukę. A mundial w Stanach, Meksyku i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca.
1: Dorzućmy do tego jeszcze ceny biletów za przelot. I mamy komplet. Millennium Day After Day gramy.

0: Calvin Harris i oczywiście Summer, czyli piosenka letnia. Podobno latem będzie drogo, jeżeli chodzi o wakacje, zwłaszcza lotnicze, bo nie ma paliwa. Jest przynajmniej go bardzo mało. Sprawdzamy dla Was oczywiście informacje. Za 20 minut najświeższe wiadomości w OXFM, tam m.in. o cenach paliw i lotniczych i nie tylko. A my teraz przenosimy się, będziemy się relaksować, bo przenosimy się do ogrodu. Czy wiecie, co to jest motylik szef? To jest taka roślina. To jest taka roślina, którą Polacy swego czasu zaczęli sadzić masowo w ogrodach, bo A. ładnie wygląda, B. ładnie pachnie, C. podobno jest bardzo przyjazna owadom. Szwajcaria zakazuje motylich krzewi. Dlaczego? Dlatego, że panoszą się strasznie, to i są po prostu szkodnikami. Jednym słowem, jeżeli chodzi o lokalną przyrodę, to zabijają i robią to po swojemu. Czyli pleni się to niesamowicie i iść sobie nie chce. W Polsce cały czas popularność gigantyczna, ale ekolodzy ostrzegają, że również może przejmować wasze ogródki. Biorąc pod uwagę, że z historii mamy już doświadczenia, na przykład z krzyżakami, że wzięliśmy, przyjechali, a no to ja bym na wszelki wypadek ograniczył.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wyobraźcie sobie, że zapraszacie znajomego na grilla do siebie i on wychodząc mówi, ale to jest mój grill.

0: Taniemo wtorek.
1: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

Brave Gone, czyli dobry przykład na to, jak muzyką pokolorować sobie to wtorkowe popołudnie, a popołudnie mamy w fazie decydującej. 4 minuty do 4 albo 4 do 16, jak to woli. Już za chwilkę wiadomości, po wiadomościach będzie coś o pogodzie. Uwaga, bo burze idą i deszcze naprawdę niespokojne. Sean Paul czeka muzycznie i Hypaton oraz ja z bardzo ważnym pytaniem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000.

0: Sprawa trafi do prokuratury, a chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych. Pojawiły się w sieci podczas egzaminu. Poważne utrudnienia na śląskich torach, to z powodu pożaru traw w pobliżu szlaków kolejowych. W nocy i nad ranem na niebie świetlisty spektakl, zapewnią go meteory, pozostałość po komecie Haleya.
1: Nie o tym wszystkim słuchamy już teraz, czyli w wiadomościach Vox FM o punktualnie o godzinie 16 zaprasza Dawid Osysko.
0: To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CK próbuje obecnie namierzyć ich autorów. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego według szefa CK nie były to przecieki?
2: No dlatego, że jak usłyszałem, do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne. Ich zdjęcie zrobiono dopiero wtedy, gdy egzaminowani siedzieli już w salach. CK próbuje dociec, kto i gdzie wniósł na salę telefon albo smartwatch, który umożliwił takie działanie.
3: Mamy ponad 5 tysięcy szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Powiedział mi dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na egzamin dopiero za rok.
3: Wniesienie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
2: Przypomina dyrektor Robert Zakrzewski. Sprzed siedziby CKE w Warszawie Mateusz Chłystun.
0: Bardzo dziękuję za relację. Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na Śląsku obecna jest nasza reporterka Natalia Czarnuch. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działania służb podzielono na 3 odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział 2 dromadery, 1 śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
0: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Mieszkańcy miejscowości Płonne i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę. Do RDOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
5: Takie działania, umyślne działania są naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
0: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik RDOŚ w Rzeszowie. Sprawą zajmuje się policja w Sanoku.
6: Monitorujemy ten temat. W chwili obecną nie potwierdzamy takich działań. Nie doszły one do skutku. Przekazaliśmy również te informacje do poszczególnych samorządów i innych instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem.
0: Mówi Anna Oleniarz z sanockiej policji i dodaje, że wobec osób, które zdecydują się potruwać niedźwiedzie, będą wyciągane konsekwencje prawne. Najbliższej nocy warto obserwować niebo. Maksimum aktywności osiągnie rój Eta Akwarydów. To jedno z najciekawszych majowych zjawisk astronomicznych. Jasny, malejący księżyc pogorszy warunki obserwacji, ale na niebie będzie można zobaczyć szybkie, jasne meteory.
7: Ten rój jest o tyle wyjątkowy, że pochodzi od komety Haleya, najsłynniejszej komety, jaką mamy. Ta kometa, jak przelatuje raz na mniej więcej 76 lat w okolicach naszej planety, to zostawia po swojej drodze śmieci. No i orbita, jako że jest, ma kształt taki, no powiedzmy, jajka, to w dwóch miejscach nasza planeta, jak pędzi wokół Słońca, przecina tą orbitę.
0: Tłumaczy Bogna Pazderska, astronom z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem. Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin.
1: Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na spotkanie jutro, a my zaglądamy w mapy pogody. Rzeczywiście niebo tej nocy bezchmurne, ale oprócz okolic Bydgoszczy, Olsztyna, Suwałk, Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Gdańska, bo tam możliwy deszcz, także ta chmura musi się znaleźć, żeby miało z czego padać. Ciepło, bo 13-14 stopni tej nocy w Warszawie oraz w Łodzi, do 7 stopni na termometrach w Koszalinie oraz w Gdańsku. Jutro delikatne ochłodzenie, bo idą burze i deszcze, zwłaszcza od północnego zachodu, maksymalnie 9 jutro w Koszalinie. Do 24-25 tyle na wschodzie i na południowym wschodzie naszego kraju. Dzień dobry, tymczasem mamy 4 minuty po godzinie 16. Dzień dobry, mówi Kamil Rutkowski, czyli ja. I zapraszam na program To Jest Dzień. W tej godzinie ustalimy, co z tym wtorkiem.

16, no to w końcu się zebraliśmy, w końcu można. Proszę Państwa, przypominam tym, którzy nie słyszeli, że dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. Proszę myć rączki, bo później choroba brudnych rąk, a potrafi być, no wiadomo jaka. I dzisiaj także Dzień Bez Makijażu. Czytam, że to jest coroczne święto, które celebrowane jest w celu promowania naturalnego piękna i zdrowia skóry. To także przypomnienie o tym, jak ważna jest samoakceptacja oraz refleksja nad społeczną presją dotyczącą wyglądu. Święto stanowi doskonałą okazję do odpoczynku dla skóry, przełamywania stereotypów i świętowania naszego naturalnego piękna. Coś w tym jest, tak się sam troszeczkę śmieję, bo okej, to wszystko się zgadza jak najbardziej, tylko ja bym do tego jeszcze dodał, że to jest takie święto, które można świętować w ten sposób, żeby pomyśleć sobie, warto stanąć w prawdzie. Czasami to się bardziej opłaca niż udawanie kogoś, kim się nie jest, zwłaszcza kiedy rzeczywistość bywa brutalna. Wiwat, oddam Ci wszystko, Gabry Ponte, Thunder, za chwilę i sprawdzamy wtorek na tak czy na nie, telefony w dłoni.

0: To jest Gabry Ponte, Lumix Prezioso i Thunder. Jest taka sytuacja, jakby to powiedzieć. No to z tym wtorkiem.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata, premie.
0: Co z tym wtorkiem? Czy na tak, czy na nie? 609-869-869. Proszę Państwa, otwieram kulturalną dyskusję i zachęcam do wzięcia udziału w tejże dyskusji. 609-2x869, numer prosto do Vox FM. Pytanie brzmi: wtorek, 5 maja, dzień na tak, czy dzień na nie? I oczywiście dlaczego? 609-869-869. Wtorek na tak, wtorek na nie. Czy coś się udało, czy się nie udało, czy się uda, czy się nie uda? Wiecie, o co chodzi, jakby procedura jest prosta. Dzwonicie do tego na żywo, a później już mam nadzieję, mamy same przyjemności, bo jak dzień u Was jest na tak, to u mnie automatycznie też. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Witam serdecznie, Piotrek.
0: Cześć, Piotrek. Piotrek ma wtorek na tak, czy na nie?
4: Na tak, bo właśnie wychodzę z pracy.
0: Jak to niewiele trzeba do szczęścia, aby oddzwonili na fajrant, a cała reszta się zgadza. Piotruś, dobrego popołudnia życzymy, a kogo witamy?
5: No, witam Przemysł Tyskonej. Dzień na tak, dzisiaj 51. urodziny.
0: Twoje?
5: 51. urodziny.
0: Ale twoje urodziny.
5: Moje.
0: Jak dokładnie się z tym czujesz, Przemuś?
5: Życie zaczyna się po 50, a najlepiej po dwóch.
0: Prawda, dobrze mówię. Ja już nawet wiem, jak ty będziesz świętował. Na wszelki wypadek 100 lat, ale coś czuję, że w tym przypadku to jest tylko i wyłącznie formalność. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Krzysiu z tej strony.
0: Cześć, Krzysiu. Wtorek tak, czy nie u ciebie?
6: Oczywiście, wtorek na tak, jak najbardziej, wracam z pracy do domu, będzie rozpalany opóźniony grill majowy.
0: Wspaniale! Gotowe już wszystko?
6: Oczywiście, przygotowana karkóweczka, kiełbaska, wszystko jest.
0: Na wszelki wypadek masz usprawiedliwienie do pracy na jutro, czy potrzebujesz?
6: Potrzebuję, możesz wypisać?
0: Jo, jak najbardziej, w każdej chwili, nawet telefonicznie takie rzeczy załatwiam. Dawaj znać, w takim razie mamy swoje komóreczki, jesteśmy w tak zwanym touchu. A tu się ktoś tam wziął i rozłączył, szkoda, bo byśmy chętnie pogadali. Kogo witamy? Halo, dzień dobry!
7: No cześć, Justyna.
0: No cześć, Justyna. Justyna ma wtorek na tak, wtorek na nie.
7: A ja mam wtorek na tak. Wczoraj udało mi się wreszcie cały zwierzyniec zaszczepić, wszyscy zdrowi.
0: Tak?
7: Tak.
0: A wiesz co, to zaraz opowiem dowcip. A ty zdrowa? Wszystko okej u ciebie?
7: Wszystko okej, jak
0: tak?
7: najbardziej.
0: No to żeby było tak, żeby podtrzymać tę tendencję, dam ci 500 na prezent marzeń, tak? Za to dbanie o zdrowie.
7: Ekstra, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
2: To jest dzień.
3: No tak? Nie.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Jest taki dowcip, żona mówi do męża: kochanie, a jak urodzi nam się to dziecko, to chciałbyś je szczepić? Tak, chciałbym je szczepić.

0: te wiadomości.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarach, Małgorzata Łukowska w studiu. Witamy, dzień dobry. Czas na wiadomości Vox FM. Już teraz przed Wami najświeższe wydanie.
8: Poważny wypadek na krajowej 67 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Krzyżówki motorower zderzył się z osobówką. Ranny został kierowca jednośladu. Droga między Lipnem a Włocławkiem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Obecnie w miejscu wypadku pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z tego powodu wczoraj późnym wieczorem trzeba było ewakuować noworodki, mówi Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala.
9: W klinice przebywało 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej, więc nie było potrzeby ich ewakuować. One miały inne źródło tlenu, też monitorowanego, więc nie było żadnego zagrożenia.
8: Dwie osoby z personelu skarżyły się na zawroty głowy i zostały przebadane na miejscu. W akcji brało udział 11 zastępów straży pożarnej. Prezydent Francji przed mikrofonem, za perkusją premier Armenii. Wideo ze wspólnego wykonania wielkiego przeboju Charlesa Aznavoura La Bohème trafiło do sieci. Wcześniej Macron i Paszynian spotkali się na oficjalnej kolacji w Erywaniu. Wybór wykonawcy nie był przypadkowy. Charles Aznavour łączy bowiem oba kraje. Urodził się we Francji w rodzinie emigrantów z Armenii. Okolice Jeleniej Góry i Bielska-Białej z ostrzeżeniami od synoptyków. Chodzi o intensywne burze, które dzisiejszej nocy pojawią się właśnie w tych rejonach. Deszczu, podobnie jak w centrum i na wschodzie kraju, nie będzie. A więcej o dużej suszy na Mazowszu, między innymi, powiemy Wam w wiadomościach już za pół godziny.
0: A dokładnie za 28,5 minuty, które dzielą nas od 17.00.

Gordo i Loco Loco. Często pytacie o ten kawałek, nie dziwię się. W Bestiście wysoko, ale proszę głosować voxfm.pl, tam plusiki, minusiki. No tutaj to chyba raczej plusik. Loco Loco, wiem, że kochacie. Przebój majówki, tak swoją drogą. 609-2x8-69, Beatka pisze: a u mnie dzień niestety na nie, klima mnie pokonała. Ale to Beata, dopisz, czy klima cię pokonała, bo nie działa, czy chora jesteś od klimy. Bo na obie rzeczy możemy coś zaradzić.

Ależ to buja. To jest Smolasty oczywiście, o dużych oczach. Strach podobno ma duże oczy, może to o tym piosenka. Kwadrans do 17. No to czekamy na wiadomości, a żeby czekało się troszkę przyjemniej, zwłaszcza tym, którzy o 17 wychodzą z pracy, zagramy Damian Force, Mig i Pak.

oczywiście o dużych oczach. Strach podobno ma duże oczy. Może to o tym piosenka. Kwadrans do 17. No to czekamy na wiadomości, a żeby czekało się troszkę przyjemniej, zwłaszcza tym, którzy o 17 wychodzą z pracy, zagramy. Damian Force, Mig i Pak.

0: Ewa Maxi, oczywiście Torun, co miałeś z matury z matematyki?
1: Piątkę. No tak, no ja miałem wszystkie odpowiedzi.
0: B.
1: Wszystkie C.
0: Właśnie to jest najgorsze, że dzisiaj czytałem te arkusze z poziomu podstawowego, Michał Trawka oczywiście w studiu. Zacząłem to czytać i zacząłem się zastanawiać, czego bardziej nie rozumiem. Poleceń czy odpowiedzi?
2: Tak jest z matematyką właśnie.
0: Jakieś ciągi w ogóle, co chodzi? Czy jest jeszcze matematyka? Czy to jest jeszcze matematyka? Czy to jest polska matematyka, ja się pytam? No dobrze, skoro tak, to proszę Państwa, Michał zabiera Was w swój matematyczny świat. Będziecie dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, różniczkować.
2: Ale tylko przez pierwszą minutę, obiecuję.
0: A później?
2: A później, będziemy grać w rytmie hitów.
0: To jest program na pełno, już za chwilkę po godzinie 17, a to jest Dzień Wraca jutro po 14. Kamil Rutkowski. Dzięki za dzisiaj, bye bye, do jutra.
3: Autopromocja.
0: Mamy 8.30 na zegarach.
4: 5 po 7.
0: 6.30.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
0: Dobry, dobry.
3: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana. Jest.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kawę z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kawę.
14: Reklama.
15: Kolejny projekt w sprawie kryptowalut trafi do Sejmu. Politycy chcą uregulować ten rynek. Wstrzymany ruch pociągów w Opolu to po wypadku na przejeździe kolejowym. Susza hydrologiczna w przeważającej części kraju, więc o tym problemie powiem już za chwilę.
16: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
15: Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry.
15: Powiedz, przepisy będą się różnić od poprzednich?
17: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
18: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank.
17: Mówił Donald Tusk.

0: Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
1: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
0: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
2: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. A teraz Opolszczyzna i poważne utrudnienia na torach. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu. Na miejsce skierowano 5 zastępów Straży Pożarnej i patrol policji, mówi Ewelina Karpińska z Komendy.
3: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
2: W wypadku nikt nie ucierpiał, ale są utrudnienia. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest całkowicie wstrzymany. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Poleregio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
4: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
2: Jak udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
4: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
2: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz, a oto jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
5: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
6: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
7: Myślę, że będzie 100%.
5: No mi też bardzo dobrze poszło, myślę, że też będę miała około 100%.
8: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
2: A już jutro przed maturzystami egzamin z języka obcego. Wiosenne roztopy nie poprawiły sytuacji. Synoptycy ostrzegają przed suszą hydrologiczną. Najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
9: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
10: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
11: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
12: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
11: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
12: Widać to, że nie przestrzegają?
11: Tak, widać, że coś nie podlewają.
12: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
13: Prysznic z żoną?
9: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
12: Czyli jakiś sposób jest?
9: Właśnie mam.
2: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji.
14: To może pogoda poprawi tę sytuację. Już sprawdzamy, co nas czeka. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, tutaj bez specjalnych rewelacji na zachodzie kraju i miejscami w centralnej Polsce, tak naprawdę to w Wielkopolsce, możliwe przelotne opady deszczu. Na północy również one mogą się pojawić, a tak poza tym to 27 stopni i dużo słońca. Jutrzejszy dzień już taki kolorowy nie będzie, bo będzie padać w całej Polsce, a miejscami nawet mogą pojawić się burze. Proszę bardzo. 5 minut po godzinie 17. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.

Bardzo rytmiczna to piosenka, prawda? I całkiem nieźle się jej słucha. Florida i I Cry w Vox FM w rytmie hitów. 12 minut po godzinie 17. Jak się słucha właśnie chociażby takich przebojów, to od razu dzień staje się lepszy. Pomimo tego, że ktoś być może jest jeszcze w pracy. To nie ma się co smucić. W końcu z tej pracy kiedyś, prędzej czy później, będziecie mogli wyjść i cieszyć się wolnym czasem. A ci, którzy już są w drodze do domu, no to do was serdeczne gratulacje kieruję teraz w tym momencie. No i życzę wytrwałości, bo pewnie jeszcze trochę postoicie, chociażby w korkach. Ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo jak się stoi w korkach, to przynajmniej można się odprężyć. Też przy dobrej muzyce, w rytmie hitów gramy, Polo Vibes, Puls Miasta. Proponuję zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga, co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
2: Coś wam chodzi po głowie? Jeśli tak, to 609-869-869. Pod ten numer wysyłacie swoje wiadomości. Można słać wiadomości tekstowe, albo po prostu wysyłać swoje głosówki. 609-869-869. Proszę bardzo, to jest ten moment.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
0: Hej, to był mój tekst.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
0: No i nie ma lipy, no.
3: Reklama.
4: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
5: Jeszcze do 19 mogą potrwać utrudnienia na krajowej 78 w Świętokrzyskiem. Na trasie między Jędrzejowem a Chmielnikiem dochowała osobówka. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest całkowicie zablokowana i to w obu kierunkach. W miejscu wypadku pracują służby, kierowcy muszą jechać objazdem. Mieszkańcy podpoznańskiego Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do przoku. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie, no i ten limit został wypełniony. Zaledwie 5 miesięcy, mówią mieszkańcy.
6: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę, to co mamy z tym robić?
7: Powinny odbierać, no, gdzie to zbywać, nie? No ale mówi się trudno.
8: To jest nie halo, nie?
5: Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
9: Nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały, zagospodarowaniem tego odpadu. To dla nas jest wyłącznie koszt. Nie ma żadnych korzyści, chociażby z tytułu osiągnięcia poziomów segregacji.
5: Mówi zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów 2 razy w roku. Na koniec jeszcze smutne informacje. Nie żyje humbug Timmy. Zwierzę było zbyt słabe, by poradzić sobie na otwartym morzu. Przypomnijmy, o humbugu zrobiło się głośno pod koniec marca, gdy utknął na mieliźnie niedaleko niemieckiego wybrzeża. Naukowcy od początku nie dawali mu szans na przeżycie. Jego organizm był skrajnie wycieńczony. Mimo tego prywatne organizacje zebrały pieniądze na akcję wypuszczenia Timmy'ego na otwarte wody. W Morzu Północnym przeżył zaledwie kilka dni.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
5: Piłkarz Radomiaka oczyszczony z zarzutów po wczorajszym wygranym meczu z Lechią Gdańsk napisał na swoim profilu: dzisiaj odniosłem 2 zwycięstwa. Uznano mnie za niewinnego, no i zdobyliśmy 3 punkty. Dziękuję, Radomiak. Przypomnijmy, Ibrahim Kamara w grudniu ubiegłego roku był podejrzany w sprawie o gwałt. Zawodnik został zatrzymany, ale po decyzji sądu opuścił areszt. Teraz 27-letni pomocnik został oczyszczony z zarzutów. Znamy już wszystkie 13 etapów trasy nadchodzącego rajdu Dakar. Start i metę zaplanowano w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. Przyszłoroczny rajd wystartuje 1 stycznia, a zakończy się 2 tygodnie później. Całkowity dystans wyniesie blisko 8400 km.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
2: No właśnie, tak brzmi dzisiejsza zagadka, zagadka cioci Madzi, na którą bardzo chętnie odpowiadacie. I proszę bardzo, to jest jedna z propozycji.
3: No to jak suszy, no to myślę, że to będzie lód, Sebastian.
2: Lód, okej, okay, dobra, Seba twierdzi, że to będzie lód, to może ktoś jeszcze, proszę.
4: Cześć, to Piotrek. Według mnie podczas suszy bardziej mokre staje się powietrze, ponieważ powietrze odbiera z roślin oraz gleby właśnie wilgoć i staje się bardziej mokre.
2: No i biologia zdana na piątkę, ewidentnie, ewidentnie. To może jeszcze jedna, proszę bardzo.
5: Ręcznik staje się bardziej mokry, im bardziej suszy. Pozdrawiam, Magda.
2: Dobra, to sprawdzamy. Sprawdzamy rozwiązanie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Proszę.
1: Prawidłowa odpowiedź to ręcznik.
2: Ręcznik. No i fajnie. Ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, tym serdecznie gratuluję. A na kolejną zagadkę zapraszam już jutro.
0: Zagadka cioci Madzi.

Ina i Hot to jest prawdziwy klasyk, jeżeli chodzi o muzykę. Wszystkich tych, którzy kojarzą ten numer, serdecznie pozdrawiam, bo jakby nie patrzeć, on już swoje lata ma. A propos Hot, no to umówmy się. Pogoda dzisiaj za oknami dopisuje i cieszmy się tym, co za oknami faktycznie w tym momencie jest, bo z tego, co patrzę na prognozę pogody, to najbliższe dni już tak kolorowe nie będą. Ale więcej o pogodzie w prognozie pogody. Tymczasem gramy w rytmie hitów. Proponuję zrobić głośniej.

0: Szybkie samochody i supergwiazdy. To się może łączyć faktycznie. I myślę, nie jedna osoba chciałaby mieć taki super samochód i taką super gwiazdą być. I wiecie co, ja wam coś powiem. Dla nas, osobiście, dla nas tutaj jesteście takimi super gwiazdami. Bo bez was nie ma nas. Za chwilę wiadomości.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
13: To publiczny lincz. Tak o liście gończym za Pawłem Kozaneckim mówi nam żona poszukiwanego adwokata. Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe już w piątek w Brukseli trwa dopinanie formalności, a w lasach najwyższy stopień zagrożenia pożarowego jest apel o zachowanie ostrożności.
0: Godzina 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Karaś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
14: Paulina Karaś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
15: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
14: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
15: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
14: Paulina Karaś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
13: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach określany jest jako adwokat od trumny na kółkach. To potem jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczną

0: Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
1: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach określany jest jako adwokat od trumny na kółkach. To potem jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczną

0: Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE, donosi polska agencja prasowa, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. A więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W Brukseli trwa dopinanie formalności. Żeby doszło do podpisania umowy, musi zostać zakończona wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to w piątek w Warszawie pojawią się unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności. Polskę z kolei mają reprezentować szef MONU i minister finansów. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Przelew najpewniej dotrze do końca maja, a w sumie do Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.
0: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Teraz apel od pomorskich leśników. Zachowajcie czujność w lasach. To ze względu na suszę. Tylko w ostatnich dniach w regionie doszło do kilkunastu pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić, a to może być dla nas niebezpieczne. Ostrzega Marcin Strączak, Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
4: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni. Więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
5: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, kiedy wędrujemy po szlakach.
6: Pogoda. Dzisiaj już raczej tutaj nic się nie zmieni, ale jutrzejszy dzień nie będzie dla nas taki przychylny. To znaczy w całej Polsce przelotne opady deszczu, a miejscami nawet mogą pojawić się burze. Proszę bardzo. No i maj to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o kolejne dni, na przykład taki czwartek, będzie wyglądał troszeczkę lepiej. To znaczy mniej burz, ale dalej deszczowo. 18-17 stopni. Dopiero w piątek zrobi się delikatnie lepiej. Więc jeżeli ktoś ma plany w tym tygodniu, żeby się na przykład poopalać, to nie. To niestety nie. No nie da rady, nie ma takiej możliwości.
7: Na pełnej z Vox FM.
6: 5 minut po 18. Michał Trawka, dzień dobry.

Ładujecie się witaminą D? No i bardzo dobrze, o to chodzi. Trzeba jak najbardziej. Tylko jeżeli ktoś to robi przez na przykład okno, to nie, to nie da rady. To trzeba iść normalnie na spacer. No, według najnowszych danych nie dostarczymy witaminy D poprzez promienie słońca wpadające do naszego mieszkania. Nawet jeżeli, no wiecie, odsłonimy rolety, firany, zasłony i tym podobne rzeczy. Nie, trzeba wyjść na zewnątrz. Ewentualnie po prostu otworzyć to okno i po prostu chwilę w tym oknie postać. Ale jeżeli okno jest zamknięte, to szyba niestety te wszystkie promienie słoneczne, które dadzą, mogą nam dać witaminę D, ona to skutecznie zatrzyma. Mówię to nie bez powodu, bo jak patrzę dookoła, to mam wrażenie, że pomimo tego, że jest maj, to wszyscy jacyś tacy zasmarkani, przeziębieni. Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje. Na pełnej z Vox FM.

Nie jestem do końca pewny, czy na pewno te trzy słowa będą dzisiaj wypowiadane, czyli pragnę twojej miłości, chyba że ktoś będzie się czuł właśnie taki, że trzeba go przytulić, będzie się czuł niepocieszony, będzie płakał w poduszkę, a wszystko dlatego, że dzisiaj Liga Mistrzów, półfinał, Arsenal, Atletico Madryt, to o 21:00. No, w pierwszym meczu padł remis 1-1, tym bardziej ten mecz zapowiada się ciekawie. Zobaczymy. No, ja myślę, że tutaj... Albo nie będę mówił, bo później będzie, że komuś tam kibic... Nie, dobra. Drogie panie, ja tylko chciałem tak na szybko taki apel do was. Dzisiaj telewizor należy do mężczyzn, dobra? Jutro w sumie też, bo jutro kolejny mecz. Ale o tym powiem jutro.

0: Andy Dust i DJ Harris z Okaria. Ależ to dobrze gra, ależ to dobrze brzmi. I na ten numer, przypominam, cały czas można głosować w naszej bestliście. Aktualnie jest to, no właśnie, poczekajcie, sprawdzimy. W ogóle sprawdźmy, czy to wszystko działa. Vox.fm.pl wpisujemy, dobra, enter. Teraz szukamy zakładki bestlista, ona jest na samej górze, klikamy i to jest numer 2. Numer 2, proszę bardzo. Ale być może już w najbliższy piątek będzie to numer 1. Wszystko w waszych rękach. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam i tam głosujecie.
1: Na pełnej z Vox.fm. Vox.fm.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: dobre. Dobre, bo polskie. Cybul, DJ Is Your Second Name. Swoją drogą, dacie wiarę, że ten numer wyszedł w 2017 roku? A ja mam wrażenie, jakby to było, no nie wiem, z tydzień? No może przesadziłem, dobra, no miesiąc, dwa miesiące temu. A to już tyle lat, dajcie spokój. No ale to nic, no. To tylko świadczy o tym, że jak coś jest dobre, to nieważne ile ma lat, ale dalej buja. A propos bujania i grania w rytmie hitów, to jeszcze w tej godzinie między innymi klubowa Denny, Holy Molly, oni wszyscy przyjdą i zagrają specjalnie dla was.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: nieco ponad minuta i godzina 19 wybije na naszych radiowych zegarach. 19 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości. Być może u was to czas kolacji. Jeśli ktoś w tym momencie robi kolację, je kolację, no to życzę smacznego. Tymczasem warto z nami zostać, bo po wiadomościach oczywiście wiadomości pogodowe. Sprawdzimy, co przed nami.
1: Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Ogromny pożar na Roztoczu. Kilkuset strażaków gasi las pod Biłgorajem. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia. Podkarpacka policja dementuje internetowe pogłoski. Już kilkanaście egzaminów zostało unieważnionych. Nie ma taryfy ulgowej dla nieuczciwych maturzystów.
0: Jest 19. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Ogromny pożar lasów w województwie lubelskim. Około 200 strażaków walczy z ogniem między Józefowem i Łukową w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i powietrza. I jak słyszymy, jest bardzo trudna, mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju.
9: Mamy dwa śmigłowce w akcji. Nie mamy informacji na temat powierzchni pożaru. Zdecydowanym utrudnieniem jest wiatr.
8: Nie wiadomo jeszcze, jak długo może potrwać gaszenie pożaru. Na czas akcji droga wojewódzka numer 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundrowi kierują na objazd od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Oprzy na Łukową Ciężopol na drogę wojewódzką numer 835. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefon albo smartwatche. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi.
10: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów, nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
11: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
10: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
11: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji.
10: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
8: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Policja dementuje pojawiające się w internecie informacje. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka. Zwierzę zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. Ta oddalona jest zaledwie kilka kilometrów od Płonnej, miejsca śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-latkę, mówi Anna Oleniarz z policji w Sanoku.
12: Zgłoszenie odebraliśmy dzisiaj przed godziną 13. Z informacji zgłaszającego wynikało, że w pobliżu pastwiska w Morochu był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił. Nikomu nic się nie stało.
8: Niedźwiedzie coraz częściej widziane są na południu Podkarpacia. Apele o ostrożność przed zwierzętami wydała m.in. Tyrawa Wołoska, Sanok i Zagórze. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysławy Jarosz Horbat.
13: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową, przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone, traci życie i zdrowie.
5: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
6: Czyli warto się badać.
5: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
8: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci.
0: Jeśli ktoś może, to niech korzysta z tej pogody. W zasadzie z uroków pogody, dzisiejszej pogody, bo najbliższe dni już takie kolorowe nie będą, już noc nie będzie za ciekawa. Na północy, zachodzie i w Wielkopolsce przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju raczej bez, mówię raczej, bo z pogodą nigdy nic nie wiadomo. I jutrzejszy dzień będzie generalnie bardzo deszczowy i burzowy miejscami, natomiast ciepły, okolice 23, a miejscami nawet 26 stopni. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się.
1: Na pełnej Vox FM.
0: Z tą 19 to tak nigdy do końca nie wiadomo, czy już dzień dobry, czy dobry wieczór. No to dzień dobry wieczór, zróbmy i wszyscy będą zadowoleni. Fancy Flames of Love, czyli klasykiem zaczynamy tę godzinę. Jeżeli komuś się podoba, ktoś chce potańczyć, to jak najbardziej można. Dlaczego by nie? Nawet jeżeli ktoś jest w pracy. Mała, szybka chwila... Przerwa taka nikomu jeszcze nie zaszkodziła, prawda? No właśnie, no.

New Religion, Bibi Rexa w Vox FM w rytmie hitów. Swoją drogą to jest numer jeden naszej best listy, ale czy taki stan rzeczy się utrzyma, tego jeszcze nie wiemy, natomiast przekonamy się wszyscy już w najbliższy piątek. Tymczasem zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę best lista i tam głosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Tam jest ich mnóstwo, naprawdę. Jest w czym wybierać. A propos, to już teraz właśnie propozycja do best listy. Nasze polskie dobre, Gromi, Jordan Grace, Say My Name. Proszę bardzo.

0: Mr. President, czyli najbardziej muzyczny prezydent tego świata. Vox FM. Tak też wam właśnie gramy, rzecz jasna w rytmie hitach. Na horyzoncie gdzieś tam powoli pokazuje się godzina 20, do tej 25 minut, więc jeżeli ktoś o 20 coś skończy, albo będzie dopiero zaczynał, no to już wie, że ma jeszcze 25 minut.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da!
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

I jesteśmy najlepsi. My, Polacy. No i generalnie Polska jest najlepsza, bo czytam, informuję, może ktoś jeszcze nie wie, to się teraz dowie, że Polska będzie największym beneficjentem nowego budżetu Unii Europejskiej. I ktoś jest pewnie ciekawy, to ile weźmiemy? Uwaga! W latach 2028-34 mamy otrzymać rekordowe 123 miliardy euro. 123 miliardy. Francja, która jest na drugim miejscu, dostanie ich tylko 90. 123 miliardy euro. Ja jestem ciekawy, kto to wszystko spłaci. Na pełnej z Vox FM.

0: Junior Caldera, Sophie Ellis Baxter w Vox FM w rytmie hitów. W rytmie hitów gramy i grać będziemy. Na horyzoncie 20 jak 20 to rzecz jasna najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu. Sprawdzimy, co tam się przed nami chowa. No i sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas jutro. Ale jeżeli ktoś ma jakieś plany, które opiewają na czasie spędzanym na zewnątrz, to zdradzę, że nie bardzo.
1: Autopromocja.
2: Staję w dużym korku, ale co tam, słucham Vox FM.
1: To jest dzień.
3: To jest dzień.
4: To jest dzień.
5: Nie chcę się pracować, ale jak słyszę waszą muzykę, to jest bajka.
6: To jest człowiek, który ma życie na
7: tak. Super, wtorek też, środa też, czwartek, piątek też.
6: Dziękuję, więcej nic nie trzeba.
8: Tak, właśnie to.

0: Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Dramatyczna walka z ogniem na Roztoczu. Palą się lasy w powiecie biłgorajskim. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Nie żyje kilkanaście osób. Dożywocie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa medyków. Taki wyrok grozi agresywnemu pacjentowi z Siedlec.
9: Godzina 20 już na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
8: Z żywiołem walczy już około 300 strażaków. Płonie las pod Biłgorajem w województwie lubelskim. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiemy o akcji gaśniczej.
10: Z relacji strażaków wynika, że jest bardzo trudna, między innymi przez silny wiatr. Ogień jest gaszony z ziemi i z powietrza. W akcji są wykorzystywane dwa śmigłowce. Pożar jednak nadal nie został opanowany.
11: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana.
10: Relacjonuje Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju. W związku z akcją gaśniczą droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami i apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
8: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia.

Oto numer to prawdziwy western. Chadoman i Wskocz na bykę. Jak się podoba, to warto wchodzić, warto głosować, bo ten numer jeszcze w propozycjach do best listy, ale to się może jeszcze zmienić. W piątek najświeższe notowanie, jest czas, żeby głosować.

Nawet kilka milionów mikroorganizmów i różnych bakterii możemy mieć na swoich dłoniach. Więc niech teraz każdy podniesie swoje dłonie. Może kierowcy nie bardzo, chociaż jedną rękę zostawcie na kierownicy. No i dokładnie ją obejrzyjcie. Z lewej, z prawej, z góry, z dołu. No wygląda całkiem normalnie. A jednak coś tam się dzieje. I nie mówię o tym bez powodu, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Higieny Rąk. Więc ważne jest to, żeby jednak te nasze rączki były czyste, były umyte. Nie tylko dzisiaj, ale generalnie każdego dnia. Na pełnej z więc nie dłubiemy w nosie i nie dotykamy różnych dziwnych miejsc.

0: Iben i Hello w Vox FM w rytmie hitów. Właśnie takie rytmy powodują, że człowiek może się tak rozpłynąć w tym muzycznym świecie, wejść w niego, zagłębić się i po prostu nie myśleć o codzienności i o trudach dnia powszechnego. No ja też się właśnie teraz rozmarzyłem i bardzo popłynąłem, ale to nic. 25 minut do godziny 21. Barracuda, Eddie Vatta, Long i Junior jeszcze w tej godzinie zagrają.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.

człowiek, który tak bardzo kocha ludzi, swoich ludzi, że musiał zrobić o tym piosenkę. Eddie Vata, I Love My People w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut do godziny 21, a o 21, jeżeli ktoś nie ma planów, komuś się nudzi, a jest fanem sportu, albo nawet nie, no nie trzeba być fanem sportu, żeby obejrzeć mecz, prawda? No to właśnie, Liga Mistrzów, półfinał. Arsenal, Londyn, Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1, więc tym bardziej to spotkanie będzie, myślę, ciekawe, interesujące. No i zakładam, że jakieś emocje się jednak pojawią, bo tak czy inaczej ktoś tutaj musi wygrać. To nie ma tak, że tutaj padnie remis. Nie może paść remis. Ktoś musi awansować.

0: Artemas, I like the way you kiss me. Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 21, a wtedy rzecz jasna najświeższe wiadomości. My słyszymy się jutro po godzinie 17. Tymczasem odpoczywajcie, ładujcie swoje akumulatory i pamiętajcie o 21 Liga Mistrzów.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagrać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: Kilkuset strażaków gasi pożar na Roztoczu. Podbił go rajem, palą się hektary lasu. Żona adwokata od trumien na kółkach boi się linczu, to po wystawieniu listu gończego za jej mężem. A przed nami wyjątkowy podniebny spektakl, czyli Noc Spadających Gwiazd. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Akcja może potrwać nawet do rana. Strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pali się kilkadziesiąt hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Gasi go około 300 strażaków. W akcji też dwa śmigłowce gaśnicze, a na miejscu dwie cysterny. Ogień nie jest jeszcze opanowany, mówi rzecznik prasowy biłgorajskiej straży pożarnej kapitan Mateusz Małyszek.
7: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana. Pożar nadal nie został opanowany. Częściowo jeszcze się rozprzestrzenia.
6: Całkowicie zamknięta jest droga między Józefowem a Osuchami. Kierowcy muszą jechać objazdem.
7: Należy omijać ten teren, bo droga raz, że jest nieprzejezdna, dwa, że pożar utrudnia wiatr i niesie to chmurę dymu w dalszym kierunku.
6: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Jestem przerażona, boję się o siebie i dzieci, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Policja wystawiła za nim list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę.
8: Wszędzie po prostu są udostępnione dane, łącznie z naszym miejscem zamieszkania i ja po prostu się boję. Boję się też o dzieci, boję się, kto przyjdzie pod dom, bo już sąsiedzi informowali, że tam kręcą się różne osoby. Ja jestem przerażona, bo to może dojść do linczu po prostu. I chciałabym, żeby ktoś zatrzymał.
6: Mówi Paulina Kuraś-Kozanecka. A przypomnijmy, Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak ma wyglądać ten mechanizm.
9: Zgodnie z projektem każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego, na przykład z bankiem czy domem maklerskim. Inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych, a jeśli ktoś zacznie do tego kupować akcje lub fundusze, to limit przesuwa się do łącznej kwoty 100 tysięcy złotych.
10: Chodzi o to, żeby zwolnić te oszczędności z podatków od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy.
9: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Nadwyżka będzie obłożona niższym ryczałtowym podatkiem. Jego stawka będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP. W 2027 roku, kiedy przepisy miałyby wejść w życie, byłoby to niespełna 0,9%.
6: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Przed nami noce spadających gwiazd. Jasny, malejący księżyc pogorszy warunki obserwacji, ale na niebie i tak będzie można zobaczyć meteory, mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku.
11: Dzisiaj będzie miało miejsce maksimum tego roju, to znaczy, że możemy się spodziewać tak w miejscu wyciemnionym do 40-80 meteorów na godzinę. Przy czym mówię tutaj o miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno, z dala od miejskich świateł i dla osoby, która ma bardzo dobre wzrok.
6: Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem, a kolejna szansa na tak spektakularny nocny spektakl dopiero w październiku. Oprócz spadających gwiazd dzisiejszej nocy będzie też widać burzę, ale na szczęście tylko w okolicach Jeleniej Góry, Zgorzelca, Cieszyna i Bielska-Białej, reszta kraju dzisiaj bez burz. Za to z opadami deszczu, głównie na zachodzie i na północnym obszarze kraju. 7 stopni na plusie na Pomorzu i na Warmii i Mazurach, 10 w Wielkopolsce, 12 na Śląsku i na Mazowszu, do 14 tej nocy na Podkarpaciu, a jutro od 9 stopni w zachodniopomorskim do 26 nawet na Mazowszu.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: do promocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
4: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stanie kontakcie ze służbami.
3: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

0: sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować straż pożarną oraz nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
1: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
2: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
3: Woda leci normalnie? Nie, nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
4: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
5: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
4: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
5: Widać to, że nie przestrzegają?
4: Tak, widać, że sąsiedzi podlewają.
5: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
6: Prysznic z żoną?
7: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
5: Czyli jakiś sposób jest?
7: Właśnie mam.
1: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
8: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
9: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
8: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
9: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
8: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karol Pola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
1: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
10: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji, nie przywrócono funkcji życiowych.
1: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
10: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalania przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
1: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
11: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
1: Jak udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
11: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktu z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
1: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
12: Dobrze mi poszło. Zagieli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagieli mnie.
13: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
14: Myślę, że będzie 100%.
12: No, mi też bardzo dobrze poszło. Myślę, że też będę miała około 100%.
15: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
1: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
12: No, ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę,

0: że nie będzie problemu.
1: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
0: Spokojnie.
1: Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować takimi prostymi rzeczami?
2: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
3: Angielski dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
0: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
4: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Egzaminy startują o 9 rano. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
5: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
6: Wniosek został złożony 18 marca, powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego, po prostu publiczny lincz, ja odbieram cały czas groźby.
5: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
6: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych i nie wiem, komu ma to służyć, naprawdę.
5: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
4: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach. To potem jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysława Jarosz Horbat.
7: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone, traci życie i zdrowie.
8: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
9: Czyli warto się badać?
8: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
4: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wyrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
10: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jakaś maszyna, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5 tysięcy. 5037.
4: Denis nie planuje bić swojego rekordu, innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
10: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja se odpuszczę, to na pewno nie. To jest rekord, nie bijcie tego rekordu, nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie i w gastronomii, i w innych branżach, i po prostu w swoim życiu.
4: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego pomostu wykazała, że na końcu obiektu bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
11: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
4: Ponieważ destrukcji ulegają kolejne części mola, miasto planuje remont całego obiektu. Do tego czasu co najmniej przez rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić.

0: a to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic, uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
2: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ono się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
3: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów, przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylwariusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

promocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Vox

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stanie kontakcie ze służbami.
0: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa trzeba niezwłocznie dzwonić pod 112.
2: W sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować Straż Pożarną oraz Nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
0: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego

0: tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
1: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
2: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
3: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
4: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
3: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
4: Widać to, że nie przestrzegają?
3: Tak, widać, że coś nie podlewają.
4: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
5: Prysznic z żoną?
6: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
4: Czyli jakiś sposób jest?
6: Właśnie mam.
0: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
7: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
8: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
7: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
8: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
7: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
9: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji, nie przywrócono funkcji życiowych.
0: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
9: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
0: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarza. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
10: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal,

0: Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
1: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą salkę,

0: się, że był to alarm fałszywy.
1: Jak udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
0: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
1: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
2: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
3: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
4: Myślę, że będzie 100%.
5: No, mi to bardzo dobrze poszło. Myślę, że też będę miała około 100%.
6: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
1: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
5: No, ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ no, uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
4: No, angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu. Spokojnie. Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować takimi prostymi rzeczami?
6: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
7: Angielski dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
5: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
1: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Egzaminy startują o 9 rano. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy.

0: Nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
1: Wniosek został złożony 18 marca, powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego, po prostu publiczny lincz, ja odbieram cały czas groźby.
0: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
1: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych i nie wiem, komu ma to służyć, naprawdę.
0: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
2: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach. To potem jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysława Jarosz Horbat.
3: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
4: Nazywam się Nela Syraczyńska i mam 12 lat.
5: Czyli warto się badać.
4: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
2: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wyrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
6: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jej maszyna, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5000. 5037.
2: Denis nie planuje bić swojego rekordu, innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
6: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo te taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja sobie odpuszczę, to na pewno nie. To jest rekord, nie bijcie tego rekordu. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie i w gastronomii, i w innych branżach, i po prostu w swoim życiu.
2: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego pomostu wykazała, że na końcu obiektu bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
7: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
2: Ponieważ destrukcji ulegają kolejne części mola, miasto planuje remont całego obiektu. Do tego czasu co najmniej przez rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić. A to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
9: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
10: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
2: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

mnie przecież. Każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: 속세.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry. A tym gościem jest Jan Śpiewak, doktor socjologii.
2: Doktor, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I autor książki, chciałem przybyć powieści, państwo. To jest książka analityczna. Serdecznie polecam, choć jakby powieść powstała.
2: Ale czyta się jak powieść.
1: Miejscami jak najbardziej. Tak. Wrócimy do niej dzisiaj, ale pierwsze pytanie jest takie, że Rzeczpospolita dzisiaj donosi, że prokurator Sławomir Solas z Gliwic jest jednym z najlepszych śledczy w kraju, znających się na kryptowalutach i miał prowadzić śledztwo w znanej sprawie Zonda Krypto. Ale sam napisał, przecież ja brałem udział w szkoleniach, które robili założyciele Zonda Krypto i potem ich pracownicy. To tu raczej jest konflikt interesów i nie przejął tego śledztwa.
2: No to można powiedzieć, że dobrze to o nim świadczy, że ujawnił ten fakt oczywiście, ale słabo świadczy to o państwie polskim, że prokuratorzy szkolą się w tak szemranych instytucjach.
1: Ale może one nie były kiedyś szemrane?
2: No, zarzuty wobec pana Suszka pojawiły się bardzo wcześnie. Ja przypomnę, że TVN24 konkurencję tutaj będę promował, tak? No, zaczęło robić reportaż o panu Suszku już wiele, wiele lat temu, zanim pan Suszek zaginął, prawdopodobnie zamordowany. I tych zarzutów wobec Suszka i tej giełdy było bardzo wiele, tak? Znaczy związek między mafią paliwową, która wyłudzała VAT i prała pieniądze po prostu za pomocą kryptowalut, były potężne, tak? No i wszystko po prostu wskazuje na to, że ta giełda prawie od samego początku była po prostu wehikułem prania pieniędzy. Zresztą kryptowaluty służą do prania pieniędzy na ogromną skalę na całym świecie. Poniekąd zostały po to wymyślone. Początkowo kryptowaluty służyły przecież głównie temu, żeby kupować narkotyki, handlować bronią czy tego typu rzeczy. Jest, i

0: Więc te, to nie było tak, że ta spółka była od początku czysta i od początku wszyscy myśleli, że...
1: Z 11 strony pomyślmy sobie tak. No jest państwo polskie, które chce dobrze, chce wyszkolić prokuratorów, żeby w nowej dziedzinie, o której nie było na studiach, nie tylko w Akademii Policyjnej, ale i w Akademii Ekonomicznej, no dowiedzieli się czegoś od ekspertów, czyli tych, którzy się tym zajmują. Jak uniknąć tego, by tak...
0: Nie wiem, panie redaktorze, jak uniknąć,
1: jak
0: ale...
1: pomóc państwu.
0: Ale wiem, że ta sprawa jest kolejną kompromitacją polskiej prokuratury i to nie pierwszą i nie pewnie nie ostatnią, tak? Znaczy mamy taki, można powiedzieć, że w Polsce jest takie święto, mamy taki obyczaj, mamy, że co dwa lata czy co rok musi wybuchać wielka afera gospodarcza. Jak nie ma wielkiej afery gospodarczej, to po prostu ci prokuratorzy są chorzy. Chyba, ja nie wiem, nie wiem, prawda, mieliśmy sytuację, gigantyczną aferę, prawdopodobnie większą niż afera Zonda Krypto, który już nikt dzisiaj nie mówi, afera Hrejt, tak? Czyli upadł deweloper w Polsce. Jak deweloper może upaść w Polsce? Jak można upaść, tak? I ukraść 2 miliardy, czy ileś tam miliardów złotych. Czy my coś wiemy, gdzie się te podziały...
1: Co było ukradzione, to chyba po prostu są nie do odnalezienia. Aha. Od razu takie mocne słowa padają.
0: Tak samo jak pieniądze Zonda Krypty są nie do odnalezienia, tak? Czyli państwo polskie nie działa. No te afery wybuchają z regularnością, po prostu można ustawiać szwajcarski zegarki co do tego, że wybuchnie w Polsce co rok czy co dwa lata jakaś potężna afera.
1: Można też się założyć, że zostanie ona zapomniana.
0: I zostanie zapomniana. Państwo nie wyciągnie żadnych konsekwencji, nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Tysiące ludzi zostanie bez oszczędności. Ewentualnie, jak w przypadku skoków, to inni podatnicy zapłacą za tą aferę.
1: Krótki quiz. Chcemy starej konstytucji, czy chcemy nowej konstytucji? Myć starą, czy robić nową?
0: Na pewno nasza konstytucja nie byłaby dobrze pomyślana, tak? Państwo, które jest tak historycznie słabe i tak historycznie rozbite i historycznie, no po prostu tak długo nie było na mapach kraju, no nie może sobie pozwolić na to, że miała dwa ośrodki władzy, które ze sobą konkurują i tak naprawdę ich kompetencje są nie do końca zakreślone. Ale pójście w stronę ustroju prezydenckiego? Absolutnie nie.
1: Chcę na chwilkę jeszcze wrócić do sprawy Zonda Krypto, dlatego, że jestem wśród tych Polaków, którzy prawdę mówiąc niewiele z tego rozumieją. Ale powiem o jakiej części nierozumienia teraz myślę. Otóż o takiej, że skoro od wielu, wielu lat przy słowie kryptowaluta pojawiają się w internecie czy w prasie drukowanej liczne artykuły pod tytułem przewał, tajemnica, mafia, handel bronią, no takie budzące alarm słowa, to jak, no to albo to jest jedna wielka ściema, konkurencja oszukuje, że w kryptowalutach źle się dzieje, bo sama ma jawno waluty i chce wykończyć koleżanki i kolegów z konkurencji, albo jest tak, że my mamy schizofrenię, jednym okiem rozumiemy, że to jest coś bardzo niebezpiecznego, a drugim okiem mówimy sobie, to nic złego. I żyjemy, no jak w wielu sprawach, żyjemy w takim dwójmyśleniu. Co nam jest wygodne, to wyciągamy. Jak chcemy napisać artykuł, to straszymy, że idą kryptowaluty, idą już po ciebie. Ale jak chcemy na nich zarobić, albo po prostu, no może kiedyś to będą podatki z tego, jesteśmy państwem polskim, mówimy tak, a to nie szkodzi, fajne są kryptowaluty. No fajne czy nie fajne?
0: Nie są fajne. Znaczy, tutaj można by pokazać taki szerszy obrazek. Tak? Czemu w ogóle pojawiły się kryptowaluty? Po co są? Jaką one rolę odgrywają w naszym społeczeństwie? Tak? W ogóle w społeczeństwie światowym. No, ja to wiążę przede wszystkim z potężnym kryzysem kapitału.

0: Tak, wtedy taki pojawia się hazard, pojawia się właśnie formy jakiegoś szybkiego zysku, jakieś piramidy finansowe, tego typu rzeczy, tak? Jak spojrzymy dzisiaj, otworzymy polski internet, to ten polski internet to jest ułożony głównie z hazardu, tak? Znaczy głównie z różnych form hazardu, które różni, którzy będą nazywać inwestowaniem w różne bardzo skomplikowane produkty, które de facto są formą ruletki.
1: Instrumenty
0: finansowe, tak? Kontrakty chociażby CFD, tak? Mamy takiego potężnego brokera, który finansuje dzisiaj pół polskiego internetu i właściwie 95% dochodów tego brokera pochodzi z zakładów de facto hazardowych, tak? I kryptowaluty też się pojawiały w takim momencie. Pojawiły się wraz z kryzysem finansowym, wraz z tym właśnie z tą ogromnymi nierównościami w Stanach Zjednoczonych. Więc one się pojawiły jako taki los, który kupujesz na to, żeby zarobić ogromne pieniądze w krótkim czasie, nie pracując przy tym bardzo dużo, czyli takie one uaktywniły, jakby wlały nowe życie w ten mit od półcybuta do milionera. Więc to jest z punktu widzenia kulturowego czy społecznego, to odgrywa bardzo ważną rolę stabilizacji systemu finansowego, kapitalistycznego. Nie jest
1: no
0: to
1: tak. Bo jak jesteś niezadowolony, no to po prostu cudzysłów kup los na loterii.
0: Tak, loterii
1: jest dużo więcej niż kiedyś i losy są bardzo zdywersyfikowane. Tak. Zatem to nie jest tak jak kiedyś, gdzie zaznaczałeś 1 na 35 i nigdy nie wygrywałeś.
0: Tak,
1: teraz wygrasz. No,
0: tak, teraz jesteś inwestorem w ogóle, nie jesteś hazardzistą, tylko jesteś inwestorem.
1: Mój tata był hazardzistą, ale tak, jesteś inwestorem.
0: Dadek był alkoholikiem, a ty jesteś tylko smakoszem kraftowego piwa. Więc to jest jedna strona tego medalu. Druga strona tego medalu jest oczywiście taka, że tym rynkiem krypto rządzą najwięksi gracze. 85% według badania pokazuje, że 85% inwestorów traci pieniądze na inwestycjach w kryptowaluty. I jest to po prostu mechanizm wykorzystywany, tak jak mówię, początkowo wykorzystywany do handlu po prostu nielegalnymi substancjami, prania pieniędzy z przestępstw, tak? No i który w pewnym momencie korporacje, duży gracze zorientowali się, że można na tym bardzo dużo zarobić i oni też weszli w ten interes.
1: Ale to nie ucywilizowali tego rynku jednocześnie? Bo czy nie jest po prostu tak, że to jest pewnego rodzaju, może i niedobre w początkach, rozwiązanie innowacyjne, które z czasem będzie nam wszystkim przynosiło pieniądze
0: ciągle,
1: na przedszkola, na drogi, na lampy gazowe?
0: Znaczy nie sądzę, tak? Znaczy nie sądzę. Oczywiście ten bitcoin to już jest po prostu tutaj uważany niemal jak oficjalna waluta, tak? Więc w tym sensie udało się wprowadzić to do jakoś do systemu i jakoś to zalegalizować, tak? Znaczy to niewątpliwie jest, tak? Ale nie zmienia to faktu, że większość ludzi na tym traci pieniądze, wciąż odbywa się na tym za pomocą tego po prostu ogromne pranie brudnych pieniędzy. I na przykład taki Donald Trump, od czasu, kiedy zajął znowu miejsce w Białym Domu, zarobił chyba na kryptowalutach 3 miliardy dolarów w ciągu roku, tak? Gdyby to byli demokraci, to ja bym słuchał po prostu od rana do wieczora Ziemkiewicza, Stanowskiego, wszystkich innych, jak to jest możliwe, że tak kradnie ten Trump, a tutaj jakoś cisza, prawda? Mimo, że jest to najbardziej skorumpowany i tak najbardziej oficjalnie skorumpowany prezydent w historii Ameryki. No jakby nie było drugiej historii takiej, że przychodzi facet do służyć Amerykanom i po roku jest parę miliardów bogatszy właśnie dzięki jakimś tam inwestycjom w kryptowaluty, tak?
1: Jest tam oczywiście kwestia tych nieprzyjemnych doniesień nieżyczliwej amerykańskiej prasy, nieżyczliwej wobec prezydenta, wrogie właściwie Ameryce, o to chciałem powiedzieć. Która mówi o tym, że gdzieś tam widać ruch w interesie na giełdzie, tym segmencie giełdy skupującym surowce. No tak się akurat składa, że ludzie z otoczenia rodziny Donalda Trumpa też jakoś mają taką intuicję, że chyba może być wojna, albo że właśnie...
0: W Ameryce to poszło jeszcze dalej, bo tam są takie zwane giełdy predykcyjne, tak polymarket to się nazywa, i oni mogą na przykład obstawiać, nie wiem, że Trump powie dwa razy dzisiaj słowo fake news, albo że zaatakuje Iran. Tak i jest znowu badanie wczoraj było pokazane, że 90% chyba zysku, czy jakąś niewiarygodną ilość części zysków z tych predykcji, ma 0,1% ludzi, tak? Czyli to jest dokładnie zalegalizowana platforma do tak zwanego insider tradingu, czyli do właśnie handlowania informacjami poufnymi, tak? Czyli jakby Trump skapitalizował przez swoją korupcję i to, że właśnie otacza się innymi skorumpowanymi ludźmi, no jakby cała gałąź gospodarki powstała w Ameryce wokół korupcji amerykańskiego prezydenta, tak? No i to jest znowu, tak? I jak się otworzy...
1: To proszę zauważyć, jak daleko jesteśmy w Polsce od tych złych wzorców.
0: No nie jesteśmy aż tak daleko.
1: Na niech w Polsce nie obstawia, czy Karol Nawrocki powie słowo Donald Tusk 4 razy.
0: No jeszcze nie.
1: Albo ile razy w X-ie napisze Donald Tusk, ale Ameryka przestrzegać konstytucji.
0: Tak, no.
1: Nie mamy takich zakładów.
0: To
1: jesteśmy
0: prawda.
1: 100 lat przed Amerykanami.
0: To prawda, chociaż jak widać w przypadku pana Suszka, który prawdopodobnie został zamordowany i prokuratura przez 4 lata absolutnie nic z tej kwestii nie zrobiła, co jest bardzo zabawne i straszne jednocześnie. widać, że te grupy przestępcze w Polsce mają się bardzo dobrze, mają bardzo dobre działają i mają też

0: Pracują, niestety, jak widać po aferze Zonda Krypto, tak z wieloma polskimi politykami, tak? Wippler dostał tam chyba 300 tysięcy złotych, tak? Ziobro dostał tam jakieś kolejne ogromne pieniądze, tak? Prokuratura za czasów PiSu nic nie ustaliła, za Platformy też oczywiście nic nie ustaliła, no bo jakże prokuratorzy mieliby coś ustalić? Panie Także, przypominam, że ja jestem jedynym skazanym w aferze reprywatyzacyjnym, wiem, że to może jest już stare dzieje, ale to jest kolejna wielka afera, która została niewyjaśniona, gdzie ukradziono kilkadziesiąt miliardów złotych prawdopodobnie, tak? Więc jakby polskie państwo jest państwem...
1: Tej afery reprywatyzacyjne zapomnienia to zupełnie nie rozumiem, dlatego że to była afera jakby rewina, to znaczy dosyć nowa, zaskakująca dla Polaków. Okazało się, że ma bardzo duży też, że to jest w sposób bardzo poważna sprawa. Nie jest, że ktoś komuś walizkę ukradł pełno milionów, tylko no tak, naprawdę to były kontenery walizek.
0: Ale wszystkim ludziom domy, mieszkania zabierali.
1: Bardzo ludzkie, można to rozumieć, co się wydarzyło, to nie było trudne i to było pamiętane. Moim zdaniem wciąż ten brand coś znaczy, że jak powiemy tam afera tak czy inna, nawet Amber Gold, to ludzie już tak jarzą, nie bardzo wiedzą, o co chodzi. A reprywatyzacyjna, owszem. I na dodatek mamy polską prawicę, czyli PiS, nie rządził w Warszawie, czyli ma, powiedziałbym, że ma i polityczny, zdawałoby się, interes w atakowaniu dawnej PO, obecnie KO. No nie mówiąc o Konfederacji, która jest zawsze czysta, bo w ogóle nie rządziła nigdzie. I dlaczego oni nie mówią dwa razy w tygodniu o tym lub trzy, tylko gadają o tamtym, o Berlinie, o Putinie, a nie o tym, co jest
0: No bo sami też tego nie dowieźli, tak, tematu. No, przestali rządzić w 2023 roku i nikt nie został skazany, tak? No w sensie, no to jednak... Można mówić, że państwo polskie nie działa, no ale w tym wypadku nie działało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak? No i wszyscy są umoczeni. No i ta afera Zonda Krypto, no chyba też pokazuje, że chyba wszyscy są umoczeni. No jeśli mamy tak skorumpowane elity polityczne, tak? I nam się wymawia, tak? Znaczy, idzie w tym duchu właśnie liberalnym, tak? Wippler obronił Zonda Krypto. W ogóle żądał dostępu do obywatela dla Zondy Krypto. To też jest bardzo zabawne, tak? Że miał mieć... nie wiem, czy w końcu dostał ten dostęp, czy nie. W każdym razie i Wippler mówi, przecież to jest zamach na wolność Polaka, regulacje. Nie wolno regulować niczego. Jak ja coś uregulujemy, to będzie po prostu skandal. Nie? I jakby, czyli ten anarcho...
1: 17 wiek, 17 anarcho, wiek.
0: Tak, znaczy ten sarmacki anarchokapitalizm czyni Polskę i Polaków po prostu Eldorado dla wszelkiej mafii. No bo tutaj przyjdzie zaraz jakiś ktoś, będzie kradł, wyjdzie Wippler, mówi, nie, to regulacje, nie można go uregulować. To zamach na wolny rynek. No i kradną i mówią, że to wolny rynek. No i więc Polska jest po prostu idealnym krajem do uprawiania tego typu rzeczy, no bo ten sarmacki duch anarchistyczny, totalna zapaść prokuratury, zapaść sądów, tak, które nie działają. W ogóle, panie redaktorze, ja mam sprawę spadkową, która od 4 lat nic się nie wydarzyło. Tak? Ja słyszę po moim adwokacie, że już się robi sprawy spadkowe do spraw spadkowych, że ludzie umierają po prostu w sprawach w czasie spraw spadkowych. To jest taka komedia. No, tego państwa nie da się traktować poważnie. Tak? A mimo wszystko jeszcze działa. Ja zawsze się dziwię, że jeszcze są śmieci wywożone i że jest w kranie, bo ja naprawdę jak patrzę na tych polityków na antenie, czy z PiSu, czy z Platformy, a jak widzę Czarnka, to myślę sobie, Boże, jedyny, jeśli on mógł zostać kandydatem na premiera największej partii opozycyjnej, to znaczy, że po prostu że to państwo po prostu zostanie zlikwidowane za 10 lat.
1: Najlepiej kandydat na premiera, profesor Przemysław Czarnek, obroni się sam. Od tego mamy rubrykę Słowo się rzekło. No ja będę musiał przeczytać wypowiedź Przemysława Czarnka o zmianie edukacyjnej, że jest potrzebna zmiana edukacyjna. Nie może być ze strony państwa promowania antyrodziny, szybkich rozwodów, niezawierania związków małżeńskich, podkreślania uciążliwości tego tak zwanego posiadania dzieci. Musi być ponownie moda na małżeństwa, na rodziny i na dzietność. Jak tej mody nie wytworzymy, to możemy robić cuda wianki, a dzietności i tak nie poprawimy.
0: Świetnie.
1: Proszę pana, to nie jest całkiem głupie, no przepraszam bardzo. Tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby państwo
0: wie pan, teraz... Wie pan, ile kosztuje trzypokojowe mieszkanie w Warszawie? Takie, żeby można było mieć dwójkę albo trójkę dzieci? Spokojnie wychować?
1: 900 tysięcy.
0: Chyba raczej koło bliżej, dzisiaj teraz chyba raczej bliżej 2 milionów. Więc nie chce pan Czarnek wsadzić te mądrości, bo sam jest bogatym, tłustym pisowskim kotem, który jest tak bogaty, że chce nawet panele dobre wyrzucać na śmieci słoneczne.
1: W sumie nie chce.
0: A już nie chce, tak? Więc jak ktoś jest tak tłustym krotem jak Czarnek, to może gadać takie mądrości, tak? Ale jeśli mamy taką sytuację w kraju, gdzie cała Polska powiatowa umiera i masakrycznie wymiera, tak? Błyskawicznie. Praca jest tylko w 5 dużych miastach, więc wszyscy ludzie jadą do tych 5 dużych miast, bo chcą mieć jakąś przyszłość, tak? I w tych miastach ceny nieruchomości są z kosmosu,

0: cała Polska powiatowa umiera
1: i wymiera.
0: Wymiera, masakrycznie wymiera, tak? Błyskawicznie. Praca jest tylko w 5 dużych miastach, więc wszyscy ludzie jadą do tych 5 dużych miast, bo chcą mieć jakąś przyszłość, tak? I w tych miastach jest ceny nieruchomości są z kosmosu. Jesteśmy na najem krótkoterminowy i biurowce, a on coś gada jakiejś modzie. Może niech się zabierze za uregulowanie najmu krótkoterminowego.
1: No ma zamiar przecież.
0: Tak, no nie słyszałem nic na ten temat.
1: No ale ma zamiar tak zrobić, bo jakoś tak jest, że politycy jak mówią o tym, że będzie zrobione, to właśnie wtedy mówią o tych samych projektach, że będzie budownictwo komunalne, że będzie, już nie pamiętam, pożyczanie domów czy wynajem domów.
0: Nie, on chce to być interwencyjny skup domów
1: no i
0: na
1: co?
0: Prowincji.
1: Można.
0: Znaczy, no nie wiem, znaczy, to jest po prostu, znaczy, to jest, ja nie wiem, gdzie on tą profesurę znalazł, chyba w
1: pół. Państwo skupi interwencyjnie domy, następnie tak. Daje parom, oczywiście no, heteroseksualnym, no, oczywiście. W dobrym wieku, które zadeklarują, że będą miały na przykład...
0: I katolikom.
1: No, powiedzmy tak, to może być rekomendacja dodająca punkty, ale nie decydujące, które zadeklarują, że będą miały tam, nie wiem, troje czy...
0: A jak nie, to odbieramy dom, jak nie urodzą.
1: Kłopot jest taki, co będzie, jak po 11 latach okaże się, że dziecko jest tylko jedno, tak. Prawda?
0: Nie, no to jest, wiadomo, jest to, demografowie już tu dawno ustalili. Oczywiście potrzebne są 3 rzeczy, tak? Stały do demografii, stały partner i związek i rzeczywiście tu kultura ma duże znaczenie, ale to jest naprawdę trudno zmieniać tą kulturę, tak? A poza tym to jest kultura skrajnie indywidualistyczna, przecież co reprezentują polscy politycy. Dziecko się urodzi niepełnosprawne, to twoja sprawa, tak? Nie masz pieniędzy na mieszkanie, twoja sprawa. Wyrzucili cię z pracy po ciąży, twoja sprawa, twoja wina. Cały czas ten indywidualistyczny, anarchokapitalistyczny, sarmacki model, tak?
1: Plus prowadzili.
0: No świetnie.
1: Ale politycy, które pan krytykuje.
0: Dalej to jest kasa, dalej to jest transakcja. To nie jest budowanie instytucji, to nie jest budowanie wspólnoty, to nie jest budowanie systemu dobrej NFZ-u i tak dalej, tylko to jest kasa, tak? Za którą można kupić coraz mniej też, tak? Więc kultura skrajnie indywidualistyczna, egoistyczna, którą promują nasi politycy, tak, na każdym kroku, tak, no to jest coś, na pewno z czym można walczyć, ale z tym Czarnek nie chce walczyć, on chce walczyć z Netflixem, tak, a druga rzecz to jest stała praca i stałe miejsce zamieszkania. I jeśli mamy sytuację, w której od 5 lat w Polsce nie przybyło żadnych etatów, ubyło ich 30 tysięcy etatów w Polsce, przybyło za to setki tysięcy umów o dzieło, zleceń i B2B fikcyjnych, tak, samozatrudnienia fikcyjnego, tak, a druga rzecz, no to jest oczywiście miejsce zamieszkania. No to spójrzmy na te miejsca zamieszkania. Nasze miasta wyglądają po prostu, no nie wiem, no to się buduje jest fatalnej jakości, okropnie jest wybudowane, są nieustawne te mieszkania, nie ma dostępu do usług publicznych i przede wszystkim są koszmarnie drogie, tak?
1: A nie,
0: więc
1: nie
0: Czarnek tak. Się naprawdę skoncentruje na tych dwóch rzeczach, bo naprawdę mam wrażenie, że to profesurę znalazł w paszce pociski.
1: Ale we mnie się liberał odzywa, to czy premier kraju, gdyby został Przemysła Czarnek premierem, ma ustalać, jakie mają być mieszkania,
0: oczywiście, że
1: ustawne,
0: tak.
1: Ale mają być wysokie.
0: Ale to nie może być
1: naprawdę,
0: tak, ale
1: rząd ma ustawiać nam.
0: Ale normy budowlane to jest. Ja wiem, że w Polsce coś takiego jak urbanistyka i normy budowlane. Nie, panie, to
1: nie.
0: Komunizm, Jezus.
1: Tak. Mamy postkerowskie normy budowlane, ale rzeczywiście.
0: Nie mamy norm. Mamy gorsze niż ty. Mamy zdecydowanie gorsze normy.
1: Podobno
0: niż
1: mamy pogorszone, ale i tak są one wciąż lepsze od powiedzmy Wielkiej Brytanii. Tak przynajmniej donoszą Polacy,
0: nie
1: którzy
0: wiem,
1: mieszkają.
0: Wielkiej Brytanii, ale
1: mnóstwo jest na ten temat w internecie szyderstw i złośliwości, nie. Łącznie z fachowcami, którzy robią filmiki.
0: Jeśli buduje się mieszkania, które mają jedno okno i są takim tramwajem, tak? I mają na przykład, ja ostatnio widziałem takie mieszkanie, które ma 80 metrów, jest po prostu takim wielkim prostokątem, ma okno z jednej strony. Ja nie wiem po prostu, jak to jest możliwe do wypuszczenia, tak? Okay, i to kosztuje 2 miliony złotych.
1: Ale ktoś może nie kupić po prostu.
0: A, to świetnie. Ale to i tak zostanie wynajęte na najem krótkoterminowy albo coś innego,
1: a
0: albo
1: właśnie.
0: Dalej, tak?
1: To jest to kolejna nasza rubryczka pod tytułem A kto by pomyślał? Już pytałem dwie osoby o to w tych programach, ale pana punkt widzenia jest jak zawsze osobny, więc bardzo mnie interesuje. Polska 2050 chce przebić rząd w sprawie projektowanej dopiero regulacji na temat Airbnb. Polska 2050 chce po prostu, no tutaj nie chcę długo państwu zajmować czasu, ale to Lex Airbnb miałoby na przykład dawać wspólnotom mieszkaniowym bardzo dużo możliwości. Powiedzenia nie.
0: Tak.
1: Powiedzenia tak, ale.
0: Tak.
1: Kontroli stanu czystości, klatki schodowej, ale i mieszkań. Nie. Czyli tu oczywiście otwieram teraz taką puszkę imienia Stanisława Pandora. Mianowicie wyobrażam sobie, że przychodzi taka dwuosobowa komisja, stuk, dzień dobry, ja wpuszczam, mówię, proszę pana, a pana jest taki syf, nie będzie żadnego wynajmu krótkoterminowego,
0: nie,
1: póki pan tego nie posprząta.
0: Słyszałem o tym, że wspólnoty mają wymagane.
1: Tak. Ma uzyskać dokładne informacje wspólnota, kto i gdzie wynajmuje swoje mieszkania na potrzeby turystów.
0: To Unia nas wymaga.
1: Tak, a my chcemy ją przebić, bo jesteśmy zawsze prymusami.
0: Nie, w ogóle nie jesteśmy prymusami. Gdyby nie Unia, to byśmy chłeptali wodę z kałuży.
1: Naprawdę.
0: Po prostu, ja mam wrażenie, naprawdę.
1: I mogą być stworzone za pomocą rządu strefy, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie w obiektach innych niż hotele. I, no i jak

0: jak wszystko to połączymy ze sobą, no to mamy piękne zderzenie.
1: Komunizm, totalitaryzm,
0: 17-wiecznej
1: stalinizm.
0: To jest moje.
1: Odniesienie na rękę wolności Polaka.
0: To jest moje.
1: Koniec, nie, tak. Koniec, to jest koniec Rzeczpospolitej.
0: Tak, właściwie.
1: To się już nikt, już się Rzeczpospolita nie podniesie.
0: Właściwie już upadła.
1: Upadła. Jeśli nie będę mógł wynajmować mojego mieszkania na burdel, to nie ma Polski. To Polska się skończyła. Każdy ma prawo wynajmować mieszkanie na burdel na godziny.
0: Ale proszę pana, nie każdy wynajmuje krótkoterminowo z tego właśnie powodu. Jednak turyści są lepszym źródłem.
1: Ale wie pan, ale te burdele na godziny to jest bardzo popularne, no bo czy ktoś się, panienka się wprowadza i ma na dwa dni, a potem zmienia miejsce. To jest stały model akurat dzisiaj, jeśli czytam o tym artykuł w Gazecie Wyborczej, że po prostu ludzie mają, są całe bloki, gdzie już ludzie nie mogą tego znieść po prostu, tak, bo faktycznie zamienili całe bloki na burdele w Warszawie. To są rozwiązania, ale to są oczywiście rozwiązania, które ja nie wiem, czy one przejdą, tak? Unia wymaga od nas tego, żeby przynajmniej stworzyć rejestr tych rzeczy. Kraków domaga się tych stref wolnych od Airbnb, bo mają miejsca, gdzie już po prostu całe dzielnice, gdzie już nie mieszkają ludzie, bo wszyscy zostali wygryzieni przez najem krótkoterminowy. No i Polska 2050 chce tego, żeby ta zgoda wspólnoty była. Uważam, że to są bardzo umiarkowane, bardzo, nie wiem, czy wystarczająco daleko idące zmiany, tak? Faktycznie z tym trzeba walczyć. Miasta takie jak Gdańsk, Gdynia, Sopot jest miastem duchów praktycznie, najszybciej wylądujące się miasto, tak? Bo zostało całe zamienione na najem krótkoterminowy. Kraków właśnie, Wrocław czy Warszawa, to są miasta, które naprawdę straszliwie cierpią z powodu najmu krótkoterminowego. I jest to typowe uspołecznienie kosztów, tak? Czyli że prywatyzuje się zyski z tego tytułu i uspołecznia koszty. To sprawia, że mieszkania dla wszystkich są dużo droższe, no bo jeśli można wynajmować mieszkania na burdele, no to wiadomo, że ceny najmu idą do góry, tak? Dla zwykłych ludzi. I cena metra kwadratowego idzie do góry, tak? No bo można wynajmować mieszkania na burdele. I to po prostu sprawia, że wszyscy mają dużo gorzej, tak? Ale a do tego dochodzą hałasy, zużycie części wspólnych, niszczenie mienia i tak dalej. Tak więc jest to plaga, jest to pasożytnictwo i to z tym pasożytnictwem trzeba absolutnie zrobić porządek. I ja się bardzo zdziwię, jeśli Platforma Obywatelska i PSL podniosą za rękę za czymś, co jest przeciwko pasożytnictwu, bo są to partie, które reprezentują interesy tych pasożytów, więc jakby nie wiem.
0: No, ja oczywiście słucham z takim zaciekawieniem pana tutaj szarży jednej za drugą. Po to jest bitwa, żeby szarże. Jestem jak najbardziej za, ale obawiam się, czy nie jest troszkę tak, jak w pana książce Pato Państwo, które tutaj zróbmy sobie taką krypto-pato reklamę.
1: Tak jest.
0: Naprawdę się bardzo dobrze czyta i bardzo dużo daje do myślenia. Natomiast co mi lekko przeszkadza, to taki rodzaj generalizowania. No, trzeba założyć, że z własnością mieszkaniową może być taka z każdą własnością na świecie i ze wszystkim na świecie. Mianowicie może być używane w jakimś złym celu. Nawet nie chodzi o to, żeby to był dom schadzek, bo prawdę mówiąc, jeżeli by się kilka osób schadzało ze sobą w cichości i nie paliło tam nawet papierosów, to niech sobie schadzają się, ile tylko im elektrownia da energii. Natomiast rozumiem, że część może być taka, o której pan mówi, to jakieś papierochy, tam jakieś krzyki, tam angielscy turyści 18-letni przejeżdżający w 11 do niedużego mieszkania. To wszystko, z tym akurat bym walczył, ale czy walczyłbym przy tej okazji z całą taką myślą, że jednak coś, własność, którą często włożyłem własne pieniądze, nieraz dość duże, że to jest też wartość, a nie coś, co z natury powinno być.
1: Kupił pan mieszkanie w bloku mieszkalnym, to kupił pan to mieszkanie do mieszkania, a nie do wynajmowania na hotel.
0: No właśnie, kupiłem do wynajmowania.
1: Czyli wynajmując na krótki termin, narusza pan prawo własności wszystkich okolicznych sąsiadów, tak? Dlaczego pana prawo do tego, żeby wyciągać z tego większą rentę, ma stać nad prawem innych ludzi do mieszkania,
0: ja też
1: tak?
0: Nie wtryniam nosa do moich sąsiadów, czy oni tam mieszkają w szóstkę, czy w dwójkę, czy nie ma tam budynki, która akurat studiuje przez rok. Mi to nie przeszkadza,
1: Ale nie wolno dzielić mieszkania, w teorii przynajmniej, tak? Nie wolno by podzielić tego mieszkania na 10 pokoi i wynajmować je jako hostel, tak? I tak samo...
0: Czyli
1: to są inne rzeczy, tak? Czyli jakby najem krótkoterminowy zaczął się jak inne idee wspaniałe, tak jak te kryptowaluty, o których mówiliśmy, tak? Jako właśnie, ja mam wolny pokój, ja będę wynajmować ten wolny pokój w wakacje, żeby dorobić sobie. Albo wyjadę raz na wakacje, prawda, gdzieś tam za granicę, już moje mieszkanie, ale ja wyjeżdżam na miesiąc na wakacje i podnajmę to mieszkanie. Tak to się zaczęło, ta idea była od tego, tak? Ja pamiętam, jak to wchodziło w ogóle i tak to mniej więcej wyglądało. I natychmiast zostało to znowu przejęte przez korpo, dużych graczy, bo większość tych mieszkań na najem krótkoterminowy należy do naprawdę niewielkiej ilości ludzi, tak? Badania były pokazywane. Jest po prostu kilkadziesiąt jakichś podmiotów, tak? Bogatych osób, które mają po prostu po kilkadziesiąt mieszkań na najem krótkoterminowy. Więc znowu ta idea taka właśnie wolnościowa, demokratyczna, tak? Jakaś taka właśnie emancypacyjna została natychmiast

0: zawłaszczona przez korporacje i przez bogatych do tego, żeby, no właśnie, czynić życie wszystkich po prostu okropnym. Więc nie, zróbmy z tym porządek i naprawdę jak Czarnek, jakby jak ci wszyscy ludzie od demografii, pierwsza rzecz, wyrzucić najem krótkoterminowy z miast, tak? I to jest moja postulat, a oni jedyne co oni chcą, to oni chcą odrobinę tutaj uregulować, żeby to... No.
1: Niech się Państwo nie dadzą zwieść, to wcale nie chodzi o to, żeby odrobinę uregulować, ale ja oczywiście rozumiem, że to zagadnienie jest kompleksowe. Ja po prostu mam takie podejście, że zawsze, może jestem właśnie ze względu generacyjnych, obronię tych drobnych polskich przedsiębiorców. Jakby sobie ktoś miał to jedno mieszkanie...
0: Ale to jest Pan znowu zachowuje się Pan jak mandateria, która zasłania się gołotą, żeby mówić, no my tu bronimy wolności gołoty, a tak naprawdę tam hulaj dusza z ruskimi tam imprezy i tak dalej, tak? No i to jest dokładnie tak samo z tym najmem krótkoterminowym. Mówię panie lektorze, że 80% tych domów, tego mieszkania należy do bogaczy, to są ogromne biznesy i naprawdę wolność jednostki nie może naruszać wolności innych ludzi do spokojnego życia.
1: Tak, to z tym się na pewno obaj zgodzimy.
0: Musimy ograniczyć tą galopadę cen nieruchomości. Nie może być tak, że w centrach miast stoją puste mieszkania przez większość czasu.
1: Czarnek chce dobrze skupować interwencyjne
0: A
1: mieszkania.
0: Młodzi ludzie wyprowadzają się na pola kapusty, gdzie nic nie ma, tak?
1: No bo dzieci, znajdą jeszcze w kapuście dzieci, zachwyceni.
0: Proszę nie mówić tego Czarnkowi, bo on myślę, że on tak wierzy, że się tak dzieci rodzą, że bocian przynosi albo kapusta. Myślę, że to jest ten rodzaj intelektu, który może w to uwierzyć.
1: Myślę, że nie docenia pan pana profesora, ale rozmowa z panem jest niepełna, że nie padnie słowo Donald Tusk. A ponieważ mam taki zakład, że w naszej rozmowie padnie dwa razy, no to padłby drugi, ja wtedy wygram 1,5 miliona baksów.
0: Dobrze. Pozdrawiamy Donalda Tuska. Naprawdę, profesor Czarnek spadł mu z nieba.
1: Myśli pan, że...
0: No nie, znaczy Donald Tusk naprawdę, no ja nie wiem, znaczy stan tej prawicy w opozycji jest tak samo zły, jak Platformy był w opozycji, tak samo. Znaczy widzę, że tutaj degrengolada jest bardzo podobna.
1: I nie jest tak, że Donald Tusk sprawnie zarządza takimi drobnymi kryzysami. Część tych kryzysów wywołuje sam rząd, część spada...
0: Ale ten rząd coś nic nie robi, więc jakby co on ma robić?
1: Zarządza, czeka, co się wydarzy.
0: Oni absolutnie nic
1: dzisiaj
0: nie robią.
1: Dzisiaj nic, nudy, prawda?
0: Niczym się nie zajmują. Nie
1: może jutro coś się wydarzy, jakaś dużo deszczu spadnie, może gdzieś...
0: No mam nadzieję, bo jest straszna susza i to kolejny temat, który się rząd nie robi.
1: No to susza, wie pan, no to susza to wina Tuska?
0: No, ale winą Tuska jest to, że nie robi nic w sprawie retencji i w sprawie
1: retencja, panie Janie, to się dziś robi, a po latach dopiero widać rezultat. I to do końca nie wiadomo jaki. Po co nam tak? To są mrzonki, dury i mrzonki. Czekajmy,
0: znowu,
1: jutro spadnie dużo deszczu.
0: Ta sarmacka, tak. Czekajmy na deszcz i miejmy nadzieję, że będzie dużo padać. Długo siąpić, a nie będzie ulew i podtopień, tylko że myślimy, ta woda będzie tak wsiąkać w grunt powoli.
1: Ja chyba wiem, jaki będzie tytuł pana następnej książki. Sarmaci. Cała prawda. Dziękuję Państwu. Jan Śpiewak był naszym gościem. Zapraszam Państwa jutro.
2: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Solska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami.
0: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa trzeba niezwłocznie dzwonić pod 112.
2: W sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować Straż Pożarną oraz nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
0: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
3: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
4: Woda leci normalnie? Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
5: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
6: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
5: Tak, to prawda, ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
6: Widać to, że nie przestrzegają?
5: Tak, widać, że coś nie ci podlewają.
6: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
7: Prysznic z żoną?
8: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
6: Czyli jakiś sposób jest?
8: Właśnie mam.
0: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
9: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
10: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz frank.
9: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
10: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
9: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karol Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
11: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.